0: SK2.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Eskadwa. Jelenia Góra.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.

0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Dzisiaj zapraszam na strzelnicę w Jeleniej Górze. Tam już czekają członkowie Jeleniogórskiego Towarzystwa Strzeleckiego Strzelec, a także organizatorzy corocznych pikników strzelecko-offroadowych. Zapraszam serdecznie.
2: Pogoda jest po waszej stronie, dopisała. To są imprezy, które się odbywają co najmniej raz, a najczęściej dwa razy w roku. No i z jednej strony integrujecie to środowisko strzeleckie, z drugiej strony pokazujecie też swoje hobby.
3: Zorganizowaliśmy charytatywny piknik strzelecko-offroadowy. Naszymi beneficjentkami są dwie urocze bliźniaczki, które mają poważne wady wzroku. Robert Kardyś, jestem prezesem Jeleniogórskiego Towarzystwa Strzeleckiego Strzelec. Tradycyjnie jesteśmy miło zaskoczeni frekwencją. Pokazujemy swoje hobby, strzelamy do tarcz, do różnego rodzaju celów metalowych, przewracających się, nieprzewracających się. No i bawimy się, ale też i poprzez zabawę chcemy propagować strzelectwo, propagować taki sport. Wydawałoby się nie dla każdego, a jednak nie jest to jakąś trudnością uzyskać broń do celów sportowych i staramy się pokazać, że jesteśmy tutaj nie tylko dla siebie, ale też dla lokalnej społeczności.
4: Gabri, siadamy tutaj, tak? Umiesz zamykać oczko? Popatrz na mnie, zamknij lewe oko, hop, naciskamy. To nie będzie słychać nic pięknie, już było prawie w tarczy, wiesz? Zaraz spróbujemy, przesuń troszeczkę główkę, uwaga, i mierzymy dokładnie w to czarne na środeczku, tak? Czarne na środeczku i naciskamy, hop. Nazywam się Andrzej Gawłowski. Jestem trenerem i instruktorem strzelectwa sportowego w kole Lok Energetyk i jednocześnie jestem trenerem WTS Strzelec, który organizuje dzisiejszą imprezę.
1: Muszę zacząć od stroju. Piękny strój, nie do końca korespondujący z dzisiejszymi czasami. Proszę się wytłumaczyć.
4: To jest kontusz szlachecki, nawiązujący do historii mojej rodziny. Moja rodzina Gawłowskich jest udokumentowana jako szlachta herbu Ostoja od 1416 roku. Strój powstał na potrzeby Bractwa Kurkowego Ziemi Jeleniogórskiej, którego byłem kiedyś członkiem. Kilku lat jestem tutaj w tym klubie, tu uczę wszystkich tych, którzy strzelają na dzisiejszej strzelnicy, dorośli, którzy posiadają uprawnienia na broń. Wszyscy oni przeszli przez moje ręce. Jest to blisko 200 parę osób. Moją pasją jest strzelanie sportowe, osiąganie wyników, rozbudzanie umiejętności, pasji, a jednocześnie trzeba być zdyscyplinowanym, bo strzelectwo uczy dyscypliny, mobilizacji, ma naprawdę wiele bardzo pozytywnych cech, wspomaga nauczanie w szkole. Bo tu uczymy cierpliwości, uczymy rzeczy zasadnicze, o czym każdy z nas śmiertelników nie wie, uczymy oddychać. Na strzelaniu uczymy oddychać, bo oddychanie jest najważniejsze, bo dostarczony tlen do mózgu pozwala nam podejmować jedyne słuszne decyzje.
1: Do pana stanowiska podchodzą najczęściej najmłodsi amatorzy strzelania. No i tutaj nie ma ani dymu, ani prochu. Dlaczego?
4: Żadne dziecko nie wystraszy się strzelając na moim stanowisku, bo tu, jeśli chodzi o stanowisko, na którym jesteśmy, jest to stanowisko, gdzie strzelamy z karabinków laserowych. Jak widać, światłem do tarcz biatlonowych, które są przygotowane. I tutaj, żeby trafić w tarczę, wystarczy odpowiednio ułożyć. Najmniejsze dzieci strzelają z pozycji siedzącej, starsze dzieci strzelają już z pozycji stojącej. Pokazuję podstawowe arkana tego strzelania i na koniec powiem tak, miłe panie, że wasi faceci chodzą strzelać, to jest jedno, ale wy jesteście zdecydowanie lepsze od nich, bo szybciej się uczycie, szybciej pięknie strzelacie. Strzelacie tak jak moja wnuczka w tej chwili, która strzela 5 strzałów na 5 do tarczy, co za chwilę można zobaczyć.
3: Bardzo dużo osób przychodzi, mamy tutaj wystawę broni, mamy tutaj strzelanie z paintballa, ASG to są takie imitacje prawdziwej broni, mamy łuki, pokaz ratownictwa medycznego, no i oczywiście najważniejsze to offroad i strzelnica, czyli strzelanie z broni palnej, sportowej, która wygląda jak broń bojowa, bo to jest i kałaszek, i jakaś tam strzelba, shotgun, tak zwana pompka, glocki, CZ-ki, takie drobnostki, które strzelają naprawdę bardzo poważną amunicją, ale też i taką małokalibrową dla dzieci.
1: Pan wraz z kolegami pokazuje osobom nie do końca zapoznanym z bronią najróżniejsze eksponaty, bo tutaj mamy zarówno broń historyczną, widzę też chyba nowoczesne karabiny, pistolety, glocki, rewolwery.
5: Pistolet, ale zamek kałkowy, jeden z wcześniejszych systemów zapłonu. Piotr Żarczyński. Trzeba było tu nasypać proch na panewkę. Po naciśnięciu spustu krzemień, krzesał iskierkę odpalało przez otwór zapałowy, palał ładunek ten właściwy w lufie. No przekrój jest od takich najwcześniejszych wcześniejszych właśnie czarnoprochowców, zapłon skałkowy, kapiszonowy, wielostrzałowe rewolwery późniejsze. Później są już ówczesne, czyli na naboje zespolone. Tu jest taki dosyć ciekawy egzemplarz, to jest Olimpia. To jest broń, która została skonstruowana na Olimpiadę w Berlinie w 1938 roku. W pistolecie szybkostrzelnym to właśnie ten pistolet zdobył. Ekipa niemiecka i ekipa bodajże szwedzka używała, tylko oni mieli dostęp do tej broni. Wtedy był bardzo nowoczesny.
1: W gablocie mamy pistolet o bardzo ciekawej rękojeści, taka kula z wydrążonymi miejscami na palce, na ręce. Dlaczego to jest takie dziwne?
5: To pistolet dowolny. Taka konkurencja jest i właściwie regulaminowych ograniczeń odnośnie konstrukcji pistoletu, konstrukcji rękojeści nie ma żadnych praktycznie. Ma być jednostrzałowy naboczny zapłon.
1: Chodzi o wygodę.
5: O wygodę, o precyzję, o możliwie celne strzelanie. Z tego się strzela na 50 metrów. Do takiej tarczy, jak normalnie strzela się pistoletów na 25 metrów. Stąd ta taka rękojeść. To jest jak rękawiczka. Jak się wpasuje, każdy zawodnik do swojej dłoni dopasowywał tą rękojeść.
1: Ma pan swój ulubiony pistolet z tych wszystkich, które zobaczymy tu na stole?
5: Tak, ja z tego strzelam najczęściej.
1: Co to jest?
5: IS-35, pistolet sportowy.
1: Produkcja rosyjska?
5: Produkcja rosyjska. Też już sprzed kilku dekad, bo to w latach powiedzmy 90. on zdobywał medale na Olimpiadzie. W tej chwili już trochę przestarzały, są nowsze konstrukcje.
1: A czemu to jest pana ulubiona broń?
5: Bo mam. Ja z niego strzelam, ja z niego trafiam.
1: Działa.
5: Mój ci on, tak, i z niego strzelam.
1: Dzisiaj rodzinnie, tata, mama, dzieci i strzelanie. Jak emocje?
6: Fajne. Znaczy się dla nich fajne. Mhm. One pierwszy raz strzelały na paintballu. Bardzo fajna inicjatywa. Mhm. Super.
1: Postrzelaliście?
6: Nie, my nie.
1: Dlaczego?
6: Dzieci.
1: Czyli dzisiaj dla dzieci.
6: No, dzisiaj dla dzieci.
7: Kłady, terenówki, paintball jak najbardziej. Te rzeczy lubię. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajna pogoda do tego jeszcze. Także super.
8: Świetny sposób spędzenia dnia.
1: Na co dzień też ma pan okazję postrzelać z broni? Czy dzisiaj będzie pan chciał na przykład z jakiegoś pistoletu albo strzelby spróbować swoich sił?
8: Pobawiliśmy się już dzisiaj, natomiast na co dzień mamy kontakt. Są różne dyscypliny sportu. Każdy wybiera tą, która mu pasuje, ta, która mu się podoba. Czasami tą, o której marzył kiedyś tam dawniej.
9: No ja już strzelstwem się pasjonuję od jakichś 2-3 lat. Wiem już, że był festyn, ponieważ obserwuję tam grupę na Facebooku. Tutaj przychodzę już na kilka takich festynów i też sobie prywatnie chodzę na strzelnicę. Więc postanowiłem, że w sumie skoro mamy Święto Niepodległości, jest wolny czas, to czemu by sobie go przyjemnie nie spędzić?
1: Jak się podoba? Jak wrażenia, jak emocje?
9: U mnie to było tak, że pierwsze 3 wizyty na strzelnicy to naprawdę była adrenalina, było trochę stresu, a już z każdą kolejną wizytą, no to już jest kwestia przyzwyczajenia tak naprawdę. Samo strzelanie, sam huk, samo padnięcie strzału nie jest dla mnie tak fascynujące jak sam manual na broni. To, że jaka jest technologia tej broni, mechanizm cały, historia powstania. Dzisiaj praktyka, można sobie pozwolić raz na jakiś czas w końcu.
10: Odkąd weźmiecie broń, to ona zawsze jest skierowana w stronę kulochwytu. Palec jest poza spustem, dopóki nie jesteście gotowi do oddania strzału. Bierzecie pistolet, on będzie z zamkiem w tylnym położeniu. Musicie piąć magazynek, zamek odciągnąć i puścić. Skierować broń w stronę celu, zgrać muszkę ze szczerbinką. Tu jest dziurka w szczerbince i muszka. To wszystko musi być w jednej linii, najlepiej na celu. Kiedy jesteście gotowi do oddania strzału, dopiero przenosicie palec na spust i strzelacie.
1: Pani Alicjo, co panią tutaj dzisiaj sprowadza?
11: No jak to co?
1: Strzelanie.
11: To też.
1: I co jeszcze?
11: No ale no jest święto, więc podoba mi się strzelanie, podoba mi się wszystko tutaj, tylko że po prostu atmosfera, wesoło.
1: No jest rodzinnie.
11: Jest tak. Rodzinnie, no. Ja tylko mogę popatrzeć, bo ja nie strzelam. Bo nie.
1: Dlaczego?
11: Bo nie widzę, nie mam pola widzenia.
1: Ja też nie widzę, ale to coś się trafi.
11: Nie, bo panu Bogu w okno, to aż wstyd.
1: Proszę z łuku spróbować. Panie niestrzelające, więc pewnie pan nadrabia w strzelaniu.
12: Tak, nadrabiam, ale tutaj, ale lepiej ode mnie strzela.
1: Widzę uśmiechy na twarzach, nie gasną. Jak emocje?
13: O, niesamowite.
1: Pierwszy raz?
13: Pierwszy raz w życiu strzelałam, naprawdę. To jest całkiem inaczej, jak się gdzieś ogląda. Emocje jeszcze trzymają.
1: A co najbardziej zaskakuje?
13: Samo to, że się trzyma tą broń w rękach. Jest nawet taki stres, że gdzieś tam te ręce drżały. Pistolet w ręku i musiałam strzelać. Bardzo fajnie, jest adrenalina.
1: I co, kusi, żeby postrzelać jeszcze?
13: Chyba tak.
14: Bartłomiej Kosik, członek klubu JTS Strzelec.
1: Widzę bardzo dużo osób chętnych na strzelanie, nie brakuje. Po tamtej stronie możemy postrzelać z takiej broni długiej, między innymi AK-47, Kałasznikow. U was AK nie ma, ale też jest jeden taki długi, fajny karabin, jak na filmach policyjnych.
14: Tak, u nas jest strzelba gładkolufowa Maverick. Do tego mamy jeszcze pistolety, mały kaliber 22 dla młodszych. Też sobie dają świetnie z tym radę. Większe kalibry 9 mm, czyli ten standardowy, powiedzmy, dla już doroślejszych strzelców. Także każdy znajdzie znajdzie coś dla siebie. Zależy, czego szuka, czy większych wrażeń, czy celniejszego strzelania. Wszystko u nas jest. Karabiny, tak jak mówiłem, też są fajne dla małych, dla dużych. Mniejsze kalibry oczywiście dla dzieci. Większe kalibry typu AK, AR-15. To są te karabiny już doroślejsze, kalibry pośrednie, czyli już fajne, bardzo celne strzelanie na większe nawet odległości.
2: Chyba największym powodzeniem jednak cieszy się pompka.
14: Tak, tutaj na stanowisku właśnie dzisiaj obsługujemy pompkę. Pompka zapewnia zawsze niezapomniane wrażenie.
2: Co to jest pompka i dlaczego takie niezapomniane wrażenia zapewnia?
14: Pompka fajnie klepie w ramię, dodatkowo dosyć jest celna na tych mniejszych dystansach, czyli mamy większą szansę, żeby zestrzelić ten cel. Pompka ma nazwę od tego, że po każdym strzale musimy ją ręcznie przeładować, czyli to jest ten fantastyczny dźwięk znany z filmów, który znamy z każdych filmów. Po każdym strzale takie charakterystyczne przeładowanie. Zostaje to na pewno w pamięci.
2: No dobra, jakie jest wasze zadanie?
14: Pilnujemy, żeby wszystko przebiegało zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, żeby każdy odpowiednio ustawił się do tej broni, żeby po prostu to strzelanie dzisiaj przebiegło z uśmiechem na ustach.
15: Nazywam się Piotr Pregiel.
2: Wszyscy strzelają głośno, dymią, hałasują, a u was jest dużo ciszej. Tutaj nie ma broni palnej.
15: Nie ma broni palnej. Jest broń, można powiedzieć, miotana. Mamy siekiery i mamy tarczę drewnianą. Każdy sobie może rzucać. To jest, że tak powiem, konkurencja darmowa. Odkrywamy tutaj samorodne talenty. Przychodzą tutaj nierzadko panie, które zadziwiają swoich mężów. Może nawet straszą, kto wie. Każdy może spróbować swoich sił. Są tacy, którzy rzucają bez większego powodzenia, się zniechęcają, ale są też tacy, którzy odkrywają, że coś to w sobie jednak ma.
2: Tutaj procedura bezpieczeństwa jest dużo prostsza, ale chyba rzucanie takie efektywne jest dużo trudniejsze.
15: Tak i nie, bo bariera psychologiczna to jednak trochę większa jest przy broni palnej, wiem, bo ja sam też strzelam. Natomiast jeżeli chodzi o siekierę, to po prostu każdy się boi o zdolności manualne, czy uradzi, czy dorzuci, czy w ogóle trafi w tarczę, która jest naprawdę duża. Odległość też jest niewielka.
2: No i ta siekiera się obraca.
15: Siekiera ma wykonać jeden obrót, wtedy jest jeszcze jakaś szansa tego trafienia. No, są też tacy ludzie, którzy potrafią więcej obrotów, ale to już mają naprawdę wprawę cyrkową. Natomiast my staramy się tutaj tak układać człowieka do tego rzutu, żeby ten jeden obrót siekiera wykonała. Korygujemy ustawienia, przestawiamy bliżej dalej, każdy ma inny promień rzutu, inny wzrost, inną siłę. No, staramy się pomóc.
2: Ale cel jest jeden. Czy to są takie zwyczajne siekiery? Czy siekiera do rzucania jest specjalnie wyważana? Czy jest to niepotrzebne?
15: Nie, u nas siekiery są zwyczajne, najprostsze. Być może są jakieś specjalne toporki. No, wiem, że są rekonstruktorzy, którzy też mają takie już stylowe. Są pokazy organizowane. U nas to jest po prostu takie najzwyklejsze, po prostu najprostsze siekiery 800 gramów w tym momencie. Wbrew pozorom to jest trochę wagi. Małym dzieciom raczej nie pozwalamy, bo nie idzie im to. Po prostu jest za ciężkie i nie trafiają w ogóle w tarczy. Nie ma sensu. Nie jest to zbyt bezpieczne.
2: Skąd taki pomysł? No.
15: Trzeba pamiętać o tym, że w rycerstwie w średniowieczu siekiery, topory były używane na porządku dziennym. Potem przerodziły się w trochę drobniejszą broń, jak na przykład czekany, nie? Ale wciąż to była broń. Wciąż to była broń, bardzo groźna.
2: Czyli wracacie do podstaw.
15: Nie jako tak. No przede wszystkim jest to tania dyscyplina, jak widać. Nie potrzeba do tego pozwoleń, nie potrzeba do tego jakichś specjalnych szkoleń. Każdy może spróbować swoich sił.
2: No emocje są, jest zabawa.
15: Oczywiście. Niektórzy ludzie przychodzą tu po kilka razy, bo tak im się spodobało po prostu.
2: To idziemy rzucać. Dziękuję bardzo.
15: Proszę bardzo, polecam.
2: Na czym polega wasze szkolenie? To jest pierwsza pomoc. Coś, co jest bardzo niezbędne, ale chyba wiedza na ten temat jest popularyzowana, ale nie zawsze popularna.
16: Będzie pan zdziwiony. Wśród młodzieży jest to dosyć popularne. To dużo teraz szkoleń się prowadzi. Chyba z młodzieżą często się spotykamy i oni naprawdę dużo wiedzą. Jestem czasami zdziwiony nawet tym.
2: Tutaj widzę dorośli, ale także bardzo, bardzo mali goście dzisiejszego pikniku.
16: Oni się przede wszystkim garną do tego. Dzieci przede wszystkim się do tego garną i są zainteresowani. Po prostu trochę wiedzy, trochę treningu i wydaje mi się, że można próbować samemu.
2: A czy jesteśmy w stanie tak na przykład kilkadziesiąt sekund pokrótce powiedzieć, na czym polega taka resuscytacja?
16: No przede wszystkim staramy się przewrócić oddech, nie? Parametry życiowe danego pacjenta, który potrzebuje tej pomocy. To jest najważniejsze. Uczymy się na fantomach, wydaje mi się, że to jest najprościej.
1: Te osoby, które dzisiaj przychodzą, dzielicie się z nimi wiedzą, czy one już po takim minutowym szkoleniu są w stanie taką pomoc w jakim stopniu nieść?
16: Przede wszystkim będą widzieli, co w odpowiedniej kolejności zrobić. Podstawowe takie rzeczy na pewno jesteśmy w stanie ich nauczyć. Tych podstawowych, tylko dosłownie.
1: Dużo chętnych?
16: Bardzo. Szczególnie, tak jak mówiłem, dzieci i młodzieży. Ale i dorośli chętnie też tak ćwiczą.
0: Magazyn lokalny.
1: Witam Państwa serdecznie w naszym magazynie przy mikrofonie Maciej Rukiewicz i dziś mam przyjemność porozmawiać z rzecznikiem prasowym Straży Miejskiej w Wieleniej Górze Arturem Chmielewskim, który zgodził się odwiedzić nasze studio. Wielkie dzięki, Panie Arturze. Czym zajmuje się Straż Miejska w Wieleniej Górze? Do czego jesteście jako strażnicy wzywani?
17: Dzień dobry, witam Pana, witam Rady Słuchaczy. Czym zajmuje się Straż Miejska? No, myślę, że już po 30 blisko dwóch latach działalności Straży Miejskiej w Wieleniej Górze mieszkańcy mają tą świadomość, czym się zajmuje Straż Miejska. Tak naprawdę myślę, że tak bardzo ogólnie można by powiedzieć, że porządkiem i bezpieczeństwem na terenie miasta Wieleniej Góry. Z tym, że no, muszę zaznaczyć, że na terenie miasta Wieleniej Góry wszystkich strażników miejskich jest 37. Jelenia Góra jest dość sporym miastem, więc przez 37 osób ogarnięcie całego rejonu, no to myślę, że Państwo już sami sobie zobrazujecie, jakie są możliwości Straży Miejskiej.
1: No właśnie, a jakie to są problemy? Czy to są problemy oczywiście no, związane z wypisywaniem mandatów, czy też zakładanie blokad, bo to też jest Wasza praca. No, ale tych zgłoszeń w tym roku, właśnie czytam statystyki na Państwa stronie, które Pan właśnie wpisuje, 4419 zgłoszeń do Straży Miejskiej. 8000 przeszło ilości interwencji. To bardzo dużo. Więc jakie te rzeczy są takie, którymi się podejmujecie sprawy?
17: Panie redaktorze, pan mówi bardzo dużo. Mamy 8 miesięcy tego roku. Ja chciałbym tylko słuchaczom powiedzieć, że zeszły rok zakończyliśmy liczbami. Zgłoszeń było 7328 chyba, o ile dobrze pamiętam. Natomiast interwencji podjętych przez strażników, czy to w wyniku zgłoszeń, czy indywidualnie takie, które napotykamy w swojej pracy codziennej, było 13 600. Więc czy to jest dużo, czy to jest mało? No według mnie jest to bardzo dużo, jak na nasze miasto. O czym to świadczy? No myślę, że o tym, że mieszkańcy przekonali się do pracy straży. Jakie problemy? No tak jak pan zauważył, blokady, mandaty, ale muszę powiedzieć, że to jest naprawdę tylko procent tego, czym zajmuje się Straż Miejska, ponieważ ochrona środowiska, czy to kontrole ochrony środowiska pod względem zanieczyszczenia spalinami, czyli popularnie tak zwanych kopciuchów, tak? Czy kontrolę gospodarki ściekowej, czy kontrolę ogólnie porządkowe na terenie miasta, kontrole drogowe wszelkiego rodzaju. Także ten wachlarz jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Oprócz tego działania prewencyjne, jakie prowadzimy, czyli spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach, gdzieś organizacja imprez plenerowych, udział też w organizacjach, organizowanych imprezach przez inne instytucje. Także my czynnie tutaj działamy i bierzemy udział i wspieramy wszelkiego rodzaju akcje charytatywne. Także jesteśmy otwarci też na współpracę z innymi instytucjami, innymi podmiotami, które prowadzą działalność, czy to w zakresie bezpieczeństwa, czy w zakresie edukacji. Ściśle współpracujemy z wszystkimi służbami mundurowymi, czyli mam tutaj na myśli czy to policję, czy straż pożarną, czy pogotowie ratunkowe, straż graniczną, straże parków i inne instytucje, tak? Także no, tutaj ta współpraca na dzień dzisiejszy układa nam się myślę, że dobrze, albo nawet bardzo dobrze i mam nadzieję, że tak zostanie i tak będziemy współpracować, ale to też trzeba mieć świadomość, że to są lata pracy. No, to jest te ponad 30 lat pracy, które już jesteśmy na rynku jeleniogórskim i tutaj ta działalność nasza gdzieś jest też upatrywana w takiej kategorii, że jednak jesteśmy służbą mundurową i pomału ludzie nabierają zaufania. Oczywiście negatywnych komentarzy będzie dużo, no to powiem tak kolokwialnie.
18: Chyba żyjemy w takim miejscu, czy w takim czasie, gdzie tych komentarzy nie jesteśmy w stanie uniknąć. Te komentarze cały czas są gdzieś w przestrzeni publicznej i one zawsze będą. A żeby zauważyć, jaką pracę wykonujecie, wystarczy podać, wydaje mi się, kilka dziwnych interwencji, dziwnych przykładów, które są czasami nawet i skrajne. Jednym z tego typu przykładów, których kiedyś miałem możliwość relacjonowania, była praca wasza przy człowieku, który został zasypany śmieciami. Jakie pan zna przykłady?
17: Może też podobny przykład, gdzie nie pamiętam, tylko to był miesiąc luty czy styczeń, czyli pełna zima, śnieg, deszcz, mróz. Godzina 6:30 rano, zgłoszenie do dyżurnego Straży Miejskiej, że ulicą Karkonoską idzie człowiek bez butów, bez kurtki. No i faktycznie zadysponowany patrol natrafił na tego człowieka. Okazało się, że mieszkaniec tam okolicznych domów, osoba z jakimiś też zaburzeniami, czyli osoba chora, mieszkająca sama, i wyszedł z domu, bo miał jakieś urojenie, po prostu potrzebował wyjść, wyszedł, nie zwracał uwagi na to, jaka jest pogoda, szedł, szukał nie wiadomo czego tak naprawdę. Koledzy od razu zaopiekowali się tą osobą, została udzielona pomoc, pogotowie ratunkowe, oczywiście powiadomiona instytucja, z którą też ściśle współpracujemy, czyli MOPS, żeby ewentualnie udzielić takiej osobie pomocy. I to jest właśnie to działanie, że współpracujemy z różnymi instytucjami i myślę, że nie wyobrażam sobie naszej pracy, żeby nie można było współpracować, czy to z wydziałami Urzędu Miasta na zasadzie normalnej, koleżeńskiej, czy chociażby z MOPS-em, czy z policją, czy ze strażą pożarną, bo to są takie działania, gdzie musimy podchodzić do ludzi jak ludzie, po prostu.
18: No właśnie, a tutaj możemy podać przykłady zimy. Namawiacie ludzi do nocowania w schroniskach. Często, z tego co pamiętam, tego typu rzeczy są prowadzone, ponieważ często spotykacie się z ludźmi, którzy zimują pod gołym niebem lub w pustostanach, które pozostawiają wiele do życzenia, jeżeli mówimy o granicach bezpieczeństwa. Jakie w tym zakresie przeprowadza akcję Straż Miejska?
17: Jak co roku akcja zima. To już praktycznie od października zaczynamy. Kontrolujemy ogrody działkowe, kontrolujemy różnego rodzaju pustostany, tak jak pan zauważył. I staramy się docierać do ludzi, żeby im wytłumaczyć, że mogą skorzystać z pomocy, jaką oferuje czy to MOPS, kierując do schroniska brata Alberta, czy do innych domów, gdzie takie osoby mogą spokojnie przezimować, tak? Powiedzmy przezimować. Jaki jest problem tych ludzi?
18: No właśnie, ten problem jest często taki, że oni chyba nie chcą w ogóle was słuchać, właśnie, nawet z wami rozmawiać.
17: Słuchać to może chcą, natomiast mają inny problem. Problemem jest alkohol. I z reguły bardzo często jest tak, że są to ludzie, którzy gdzieś tam nadużywają tego alkoholu, a niestety regulaminy naszych ośrodków są takie, że osoba, która przebywa, czy która ma wolę przebywania w takim ośrodku, musi być osobą trzeźwą. I niestety dopiero po wytrzeźwieniu mogą takie osoby trafić do, na przykład do schroniska brata Alberta. Tego staramy się tutaj pilnować, żeby jednak te osoby w miarę możliwości, jeżeli są trzeźwe, żeby dotarły do tego schroniska. W takim schronisku zawsze dostaną czy odzież, czy ciepły posiłek, także to jest bardzo ważne dla tych ludzi. Do nich staramy się docierać, próbujemy im tłumaczyć, co nie jest prostą sprawą, bądźmy szczerzy, nie jest to proste, ale zdarza się dość często, szczególnie w ostatnim czasie, że jak widzą, że temperatura spada dość znacznie, no to wtedy decydują się jednak na pobyt w schronisku i z tej pomocy, która tam w schronisku jest udzielana.
18: Jak z paleniem i kontrolą palenisk, jeżeli właśnie mówimy o zimie, czyli zapobieganiem smogu w Kotlinie Jeleniogórskiej?
17: Myślę, że z przestrzeni lat, ponieważ już od kilku lat prowadzimy takie kontrole, myślę, że jest coraz lepiej. Oprócz tego, że my prowadzimy kontrolę, swoje programy prowadzi miasto Jelenia Góra, gdzie Wydział Ochrony Środowiska miał program miejski przy dotacji do wymiany piecy czy źródeł ogrzewania, tak? I tutaj dość sporo ludzi skorzystało z tego. Tym samym liczba, w cudzysłowie, kopciuchów nam spada. Jest lepiej. Natomiast same kopciuchy same w sobie, no jest to źródło energii, z tym, że nas tutaj bardziej, nasze kontrole idą w kierunku tego, żeby nie palić śmieciami w takich piecach, czyli popularnie mówiąc w kopciuchach, ale też w żadnym piecu, czy to piecu klasowym typu piątej klasy, czy piecu bezklasowym, ponieważ to jest największe zagrożenie dla ludzi poprzez wydobywanie się różnego rodzaju szkodliwych związków chemicznych i na to, przede wszystkim na to zwracamy uwagę.
18: Czyli poprzez dym wydobywają się, tak już żeby ściślić, poprzez dym wydobywają się bardzo duże nieczystości i trują nas wszystkich.
17: Tak, dokładnie. Poprzez dym. Do tego też używamy, do kontroli używamy drona. Bardzo pomocne, bardzo przydatne nam narzędzie, które pozwala nam na to, że w momencie, kiedy operator nadleci nad komin, z którego wydobywa się dym, urządzenie omen nomen nazywane nosacz, bo taką nosi nazwę.
18: To jest chyba bodajże z tego, co kojarzę, bo widziałem to urządzenie. Półmetrowy, 30-centymetrowy, wygląda jak taki kijeczek, który
17: nosuje. Tak jest, to jest taka,
18: nosuje,
17: taka pipeta, która zaciąga to powietrze, natomiast samo urządzenie jest podwieszone pod dronem. Tam na zasadzie zasysania tego dymu dokonuje analizy spalin, które zostają przesyłane na pulpit operatora i on od razu widzi, jakie są wskazania środków niedozwolonych, czy jest duże stężenie, małe, czy zapylenie, jakie jest. Także operator już ma to na monitorze, co daje możliwość do szybkiej weryfikacji i od razu wejścia do mieszkania na przeprowadzenie kontroli.
18: No właśnie, ten dron bardzo wam pomógł. Tutaj uprzedził pan moje pytanie. Kontrowersje wokół wejścia do kontroli palenisk. To nie jest tak, że potrzebujecie panowie nakazu? Nawet policji chyba nie musimy otwierać jako właściciele posesji, mieszkań czy domów.
17: No nie. Tutaj przepisy mówią jasno, że każdy właściciel mieszkania, właściciel posesji, właściciel nieruchomości, w której prowadzi działalność, ma obowiązek wpuszczenia kontrolującego na teren w celu sprawdzenia sposobu palenia, opalania i czym jest opalane. W momencie, kiedy nie zostaniemy wpuszczeni, niestety jest to postępowanie realizowane z kodeksu karnego. No i tutaj niestety jest do 2 lat pozbawienia wolności, z tego co dobrze pamiętam, ale tu nie chciałbym, żeby tą...
18: Jasne.
17: Bo nie pamiętam.
18: Okej. Czy to prawda, że w Jeleniej Górze są czasem tylko 2 patrole na całe miasto? Miasto ma bodajże 40 km długości. No, co prawda czasami jest dość wąskie, no ale tego terenu jest bardzo dużo do sprawdzania.
17: Panie redaktorze, prawda, no tu nie ma co ukrywać. Tak jak powiedziałem na samym początku naszej rozmowy, 37 wszystkich strażników pracujemy całodobowo 7 dni w tygodniu, więc jeżeli sobie weźmiemy kalkulator, przeliczymy, policzymy, do tego dochodzą święta, do tego dochodzą jakieś urlopy.
18: Niedziele.
17: Niedziele, dokładnie. Do tego jeszcze... pracujemy normalnie, więc gdzieś tam jakiś wypoczynek urlopowy, a zdarzają się również wypadki i zwolnienia lekarskie, czyli choroby, więc jesteśmy normalnie pracującą instytucją i mogą być takie oczywiście sytuacje, że są tylko dwa patrole na terenie miasta Jeleniej Góry. Staramy się robić wszystko, żeby takich sytuacji było jak najmniej oczywiście, no ale niestety no, czasami jest to nieuniknione.
18: Jest to nieuniknione. Tutaj nasuwa się samo pytanie. Nie chcę straszyć słuchaczy, ani też pana, ale zadam to pytanie pomimo wszystko. Czy Jelenia Góra jest bezpiecznym miastem?
17: Myślę, że tak. Robimy wszystko, co jest możliwe, żeby było bezpiecznie. Myślę, że patrząc z perspektywy innych miast, które borykają się z takimi samymi problemami jak my, myślę, że jednak w Jeleniej Górze jest bezpiecznie i ludzie mogą się czuć bezpiecznie.
18: Dzięki za odwiedziny w naszym studiu. Możliwość przybliżenia waszej, nie ma co ukrywać, trudnej pracy. Pracy z misją, tak jak pan tutaj bardzo fajnie o tym opowiada. Państwa i moim gościem był Rzecznik Prasowy Straży Miejskiej Artur Chmielewski. Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Do usłyszenia i może do zobaczenia.
0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Zapraszam. Czy za mundurem panny sznurem? A może panie chętniej mundur chcą nosić niż podziwiać, jak wygląda praca w policji i ile płacą policjantom? Jak wyglądają egzaminy, przygotowanie i późniejsza służba oraz kariera? To tylko kilka pytań, na które będzie odpowiadał mój dzisiejszy gość. Rzecznik Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze, podinspektor Edyta Bagrowska. Pani inspektor, witam serdecznie. Dziękuję, że przyjęła pani moje zaproszenie do studia.
19: Dzień dobry państwu.
20: Mundury czekają na mundurowych, poszukujecie osób, które chciałyby rozpocząć służbę w policji. Jak dużo miejsca obecnie w Jeleniej Górze jest dla takich osób, które chciałyby zacząć służbę?
19: Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze dysponuje 353 etatami. W tej chwili mamy 36 wakatów. Chciałabym zachęcić młodych ludzi do wstąpienia w szeregi jeleniogórskiej policji. Policja obecnie jest bardzo atrakcyjnym pracodawcą, ponieważ na początek młoda osoba do 26 roku życia dostanie na rękę ponad 5000 zł, natomiast po 26 osoba, która już płaci podatek, otrzyma 4900 zł na rękę. Dlaczego warto wstąpić do policji? Przede wszystkim policja oferuje bardzo ciekawą pracę, możliwość rozwoju, możliwość zdobycia doświadczenia w różnych dziedzinach, emeryturę po 25 latach służby, a także różnego rodzaju nagrody. Każda osoba, która chciałaby wstąpić do policji, musi spełniać odpowiednie kryteria, posiadać odpowiednie kwalifikacje. Przede wszystkim musi to być posiadać obywatelstwo polskie. Osoba nie może być karana za przestępstwo, w tym również przestępstwo skarbowe. Przede wszystkim posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Osoba ta powinna również umieć podporządkować się szczególnej takiej dyscyplinie służbowej. Posiadać taką możliwość zachowania tajemnicy służbowej. Oczywiście rekrutację do policji prowadzimy przez cały czas. Osoba zainteresowana wstąpieniem w nasze szeregi może zgłosić się codziennie do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, do Wydziału Wspomagającego. Tam otrzyma szczegółowe informacje na temat, jakie dokumenty należy złożyć, ale informacje o tym, jakie dokumenty są wymagane, można znaleźć również na stronie Komendy Wojewódzkiej w zakładce Wydziału Doboru i Szkolenia i na stronie Komendy Głównej. Przede wszystkim muszą to być wszystkie zaświadczenia potwierdzające wykształcenie, jakieś dodatkowe umiejętności, ale jeżeli chodzi o panów, to powinni mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, czyli po prostu w książeczce wojskowej powinna być pieczątka, że jest on przeniesiony do rezerwy. Przede wszystkim osoba, która jest zainteresowana służbą w policji, musi być zdrowa i przed złożeniem dokumentów musi posiadać również zaświadczenie od lekarza rodzinnego. Każdy kandydat przechodzi taką procedurę, która średnio trwa od 4 do 5 miesięcy i wygląda to w ten sposób, że przede wszystkim na początek to jest test fizyczny i zachęcamy kandydatów do tego, aby skorzystali z oferty Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ponieważ dwa razy w tygodniu bezpłatnie osoby takie mogą skorzystać z pomocy doświadczonych instruktorów, jeżeli chodzi o ten test fizyczny i zobaczyć, jak on wygląda.
20: Czyli ponieważ można się przygotować.
19: Można się do niego przygotować, ponieważ wielu kandydatów właśnie na tym teście fizycznym odpada. Wymagana jest tam przede wszystkim sprawność i szybkość. Dlatego też warto sobie zobaczyć, jak to wygląda. Następnie jest test...
20: Możemy tak wstępnie opowiedzieć pokrótce, na co się przygotować?
19: Tam przede wszystkim czas wykonania tego testu to jest minuta 40. Jeżeli chodzi o takie wymogi, to jest slalom, rzut piłką lekarską i tutaj w przypadku kobiet stanowi to czasami pewien problem. Jest to bieg z fantomem o wadze 25 kg, a więc warto sobie zobaczyć, jak to faktycznie wygląda, poćwiczyć i myślę, że z tym problemów nie będzie. Natomiast kolejny etap to jest test wiedzy i jeżeli chodzi o takie zagadnienia, w które ten test zawiera, można sobie zobaczyć również na stronie Komendy Wojewódzkiej, tam jest przekierowanie do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie znajdują się różnego rodzaju akty prawne, zagadnienia znajdujące się ogólnie oczywiście, które mogą się znaleźć właśnie w tym teście wiedzy.
20: To jest prawo karne przede wszystkim?
19: Różne. Test wiedzy obejmuje wiedzę z różnych dziedzin, więc zachęcamy do tego, żeby się również do tego przygotować. No i oczywiście jest to komisja lekarska, test psychologiczny i po zakończeniu tej procedury kandydat jest kierowany już, kiedy zjawia się w danej jednostce, w której zaczyna służbę, musi odbyć takie przeszkolenie podstawowe i to przeszkolenie podstawowe trwa obecnie około 7 miesięcy. Odbywa się ono w różnych szkołach policyjnych w kraju, to jest Słupsk, Katowice, Piła. Po tym przeszkoleniu wraca do jednostki i konieczne jest następnie taka adaptacja zawodowa, która trwa 3 miesiące i ta adaptacja odbywa się tylko i wyłącznie w Warszawie. Jeżeli osoby są zainteresowane służbą w oddziałach prewencji, to oczywiście kandydat tam dostaje pensję stosunkowo wyższą niż w danej jednostce, niż na przykład w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Jest to pensja wyższa o co najmniej 450 zł na rękę. No i oczywiście zachęcamy też osoby, które posiadają taką specjalistyczną wiedzę do służby w Wydziale do Zwalczania Cyberprzestępczości. Te wydziały znajdują się w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ale również w Komendzie Głównej. Jeżeli chodzi o naszą jednostkę, to taki kandydat, który trafi do nas, początkowo pełni służbę w pionie prewencji.
20: Czy tu jeszcze mówimy o adaptacji zawodowej, czy już o takim początku
19: Już po
20: służby?
19: Adaptacji zawodowej, kiedy
20: Właśnie.
19: Wraca do jednostki.
20: Czyli zaczyna pracę.
19: Tak, zaczyna pracę i oczywiście na początek jest to praca w służbach, czy w pionie prewencji. I tutaj jest to okres takiej
20: czyli
19: służby...
20: Czyli wyjście w teren.
19: Tak. I to jest okres takiej służby przygotowawczej. To są te 3 lata, kiedy zarówno policjant, jak i jego przełożony określają jego przydatność do służby.
20: A co się wtedy dzieje? Jak to wygląda w praktyce?
19: Podlega on ocenie, czy spełnia wymogi takiej pracy, czy nadaje się do tej pracy. Bo
20: ale to
19: jest specyficzna
20: patrole
19: służba.
20: W mieście, czy to
19: są patrole w mieście. Oczywiście tutaj jest najczęściej do dyspozycji oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, ale również może trafić do podległych Komendzie Miejskiej komisariatów. W skład Komendy Miejskiej wchodzi 5 komisariatów. To jest komisariat pierwszy, komisariat drugi, komisariat w Szklarskiej Porębie, w Karpaczu i w Kowarach. Ci policjanci młodzi trafiają tam do służby prewencyjnej. Po tym okresie oczywiście osoby, które wykazują zainteresowanie pracą, na przykład w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, przechodzą odpowiednie przeszkolenia i mogą zacząć służbę w wydziale.
20: Te pierwsze tygodnie, pierwsze powiedzmy te 3 lata, czyli ta praca w prewencji, jakie obowiązki wtedy czekają na takiego policjanta?
19: Jeżeli chodzi o taką służbę przygotowawczą w pionie prewencji, to ci policjanci podlegają pod oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, czyli są w dyspozycji i oczywiście obsługują różnego rodzaju interwencje, które wpływają na numer alarmowy 112. Są to zarówno interwencje domowe, interwencje w miejscach publicznych, ale również i patrolowanie miasta.
20: To jest niebezpieczna praca.
19: Z całą pewnością służba w policji jest pracą niebezpieczną, ale to jest nie tylko praca, ale również służba społeczeństwu, więc kandydat, który chciałby podjąć takie wyzwanie, musi mieć szczególne takie predyspozycje, ale również, że tak powiem, czuć tą pracę. Ale w zamian policja oferuje szeroki wachlarz rozwoju zawodowego, różnego rodzaju szkoleń, szkolenia. Jeżeli policjant czuje się wypalony w jakimś wydziale na przykład, to może w ramach tej samej instytucji podjąć pracę w innym wydziale. Myślę, że osoby, które chciałyby rozpocząć pracę w naszym garnizonie, z całą pewnością znajdą coś dla siebie.
20: W Jeleniej Górze 36 wolnych etatów, to jest duża liczba.
19: Mamy 535 etatów i w tej chwili mamy 36 wakatów. Dużo, jak na nasz garnizon. No niemniej jednak oczywiście zachęcamy młodych ludzi do wstąpienia do naszej jednostki, ponieważ jeżeli nas jako pracodawców interesuje przede wszystkim obsadzenie wszystkich wakatów.
20: Oczywiście, że tak. No to też jest bezpieczeństwo miasta. Natomiast jak to wygląda? Czy na przykład często zdarza się, że zgłaszają się do służby osoby, które potem z jakiegoś powodu niestety nie mogą służyć w policji? Nie wiem.
19: Jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy podejmują się wyzwania i chcą podjąć służbę w policji, to oczywiście najczęściej osoby te rezygnują ze służby w tym okresie trzyletnim, czyli tej służby przygotowawczej. Bardzo często kandydaci odpadają, tak jak już wcześniej wspomniałam, na tym teście fizycznym, dlatego tak ważne jest, aby osoby, które chciałyby podjąć ryzyko służby w policji, to aby zapoznały się, jak to wygląda w praktyce, przećwiczyły, więc wtedy jest większa szansa na to, że ten test pójdzie sprawnie i gładko. Natomiast oczywiście z różnych powodów te osoby rezygnują. Czasami jest tak, że przejdą całą procedurę, są kierowani do szkoły policyjnej na to przeszkolenie podstawowe i już będąc już na tym przeszkoleniu, okazuje się, albo twierdzą, że to jednak nie jest dla nich. Nie potrafią się podporządkować tej dyscyplinie i to jest dla nich pewien problem. Czasami są to jakieś względy prywatne. Czasami osoby te przychodząc nie zdają sobie sprawy z tego, że to nie jest praca od 8 do 15, od piątku od poniedziałku do piątku, tylko niestety to jest służba również w te dni wolne, kiedy społeczeństwo odpoczywa. Niestety policjant czuwa i jest w tym momencie w pracy. Więc z różnych względów, no czasami po prostu te ich oczekiwania rozmijają się z praktyką.
20: Rozumiem. A jak wygląda kariera w policji? Bo powiedzieliśmy o 3 latach, które wprowadzają nas w służbę, no i potem jesteśmy przydzielani, powiedzmy, do pewnych wydziałów policyjnych. Jak to wtedy wygląda?
19: Oczywiście wszystko zależy od tego, od zaangażowania danego funkcjonariusza w pracę, ale również i od przełożonych, tak? Od jego jakiejś tam predyspozycji, które on wykazuje. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jeżeli osoba taka wykazuje pewne zainteresowania, ma pewne umiejętności, to oczywiście może ubiegać się o przeniesienie do innego wydziału. Może to być ruch drogowy, może to być wydział prewencji, może to być wydział do spraw nieletnich i patologii, może to być również służba dzielnicowego, czy na przykład przewodnika z psem służbowym.
20: Czy cyberbezpieczeństwo, o którym wspominaliśmy.
19: Dokładnie, czy wydział do walki z przestępczością gospodarczą, więc tu policjant ma możliwość rozwoju w różnych dziedzinach i z całą pewnością, tak jak już wcześniej powiedziałam, to, co jest też ciekawe, to jest to, że może ubiegać się o emeryturę po 25 latach służby. Może się rozwijać, może pogłębiać swoje umiejętności. No i myślę, że jeżeli, tak jak już wcześniej wspomniałam, jeżeli czuje się na danym etapie swojego życia, swojej pracy wypalony, chciałby spróbować czegoś innego, to ma możliwość skorzystania tego w ramach jednej instytucji.
20: Mhm. A powiedziała Pani o takim ćwiczeniu różnych umiejętności. Co to za umiejętności? Bo rozumiem, że na pewno kondycja fizyczna, sztuki walki, samoobrona, strzelectwo.
19: Policjant w trakcie służby musi przechodzić pewne testy. To są testy sprawności fizycznej, musi też, jeżeli chodzi o wyszkolenie strzeleckie, więc takie testy, takie strzelania obowiązkowe się odbywają kilka razy w roku. Mhm. Oczywiście policjanci Wydziału Prewencji, ci, którzy są w służbie takiej patrolowej, to są również pewnego rodzaju takie ćwiczenia odnośnie technik interwencji. To jest też wiedza i doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bo czasami jest tak, że to policjanci są pierwsi policji na miejscu zdarzenia i oni są zobowiązani czy do udzielenia takiej pierwszej pomocy. Policja jeszcze oferuje też takie możliwości, że policjanci mogą na przykład uczestniczyć w patrolach jarskich, ponieważ takie patrole Policji Jeleniogórskiej funkcjonują od kilku lat. To są również patrole rowerowe.
20: Czyli to spektrum możliwości jest dość duże i rzeczywiście można też, nawet chyba jeżeli w trakcie zrezygnuje się z tej służby, to dużo umiejętności wykorzystać.
19: Na pewno tak, to jest na pewno jakiś poziom wiedzy, jeżeli chodzi o prawo karne. To są różnego rodzaju umiejętności takie fizyczne, techniczne, czy na przykład umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
20: Kiedyś się mówiło, że za mundurem panny sznurem. Czy coś jeszcze zostało z tego porzekadła?
19: Oczywiście zgłaszają się nadal kandydaci. Może nawet bardziej kobiety są zainteresowane służbą w mundurze. Podoba im się właśnie ten mundur. No ale zobaczymy, czy oprócz takiego zainteresowania, fascynacji mundurem, czy będzie to szło w parze z takimi umiejętnościami, które musi spełnić kandydat, który chciałby podjąć służbę w policji.
20: Chętniej panowie, czy chętniej panie się do was zgłaszają?
19: No w tej chwili sytuacja wygląda tak, że panie zainteresowanych służbą w policji, ale oczywiście zachęcamy również panów. Z całą pewnością są wydziały, w których panie bardzo fajnie się odnajdą, natomiast oczywiście panowie są bardzo mile widziani.
20: Mam nadzieję, że panowie słyszeli, ale panie również zapraszamy do Jeleniogórskiej Komendy Miejskiej Policji. A o rekrutacji opowiadała dzisiaj państwu podinspektor Edyta Bagrowska, rzecznik Jeleniogórskiej Komendy. Pani podinspektor, serdecznie dziękuję za rozmowę.
19: Dziękuję również.
20: Ja nazywam się Błażej Stachewicz i zapraszam na kolejny magazyn lokalny.
0: Magazyn lokalny.
20: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Zapraszam na kolejny magazyn lokalny. A dzisiaj troszeczkę się przeniesiemy w czasie i przeniesiemy się także w przestrzeni, bo ruszymy do powiatu złotoryjskiego. Tam w Zagrodnie znajdziemy małą wieś Grodziec, a obok niej niesamowity późnogotycki zamek, o którym za chwileczkę będzie nam opowiadał mój dzisiejszy gość, Mariusz Garbera, prezes zamku i kasztelan z wykształcenia historyk, także menadżer kultury i nauczyciel. Witam cię serdecznie.
4: Dzień dobry, cześć. Bardzo chciałbym podziękować za to, że mam okazję tutaj opowiedzieć troszeczkę o zamku Grodziec, który faktycznie leży w niewielkim jednak, ale oddaleniu od Jeleniej Góry, chociaż codziennie was widzimy. Mamy świetny widok na Jelenią Górę, na Karkonosze, na całe też i Pogórze Kaczawskie, ale szczególnie tutaj na Karkonosze, na piękną Śnieżkę. Jak tylko słoneczko przyświeci, to wspaniale ta Śnieżka w tym blasku śniegu jest właśnie z naszej wieży ostatecznej obrony, z donżonu widoczna. Bo musicie wiedzieć, że zamek Grodziec znajduje się na wygasłym wulkanie. Jest to wzniesienie, które umożliwia nam takie spojrzenie na całą otaczającą nas krainę, na cały region niemalże. Widać od nas pięknie całe, jak już mówiłem, Pogórze Kaczawskie, krainę wygasłych wulkanów z Ostrzycą Proboszczowicką, naszym takim, można powiedzieć, siostrzanym drugim, czy braterskim wulkanem i z pięknym widokiem na to wszystko, co dookoła, ale to już musicie przyjechać i ocenić, czy mówię prawdę, a jeżeli zostaniecie troszeczkę dłużej i spojrzycie w gwieździste, nocne niebo, zobaczycie coś niebywałego. Śmiem twierdzić, że chyba jest to do powtórzenia dopiero w Bieszczadach. Dookoła jest teren dosyć mocno zaciemniony, a my, jako że znajdujemy się na wzniesieniu, na tym wulkanie 389 metrów nad poziomem morza, mamy przepiękne, rozgwieżdżone, gwieździste niebo, takie naprawdę soczyste zdjęcia tego nocnego nieba łatwo odszukacie w sieci, bo ostatnio zaczynamy podbijać serca astrofotografów.
20: O, tutaj nadmienię, że chyba takie fragmenty ciemnego nieba też można w Karkonoszach znaleźć, bo są też te miejsca, gdzie niebo jest rzeczywiście całkowicie zaciemnione. Mariuszu, powiedz mi proszę, bo przy Jeleniej Górze najbliższe i chyba najstarsze w naszym regionie zabytki to jest zamek Choinka, także wieża Książęca w Siedlęcinie, czy zamek Grodziec wiekowo zbliża się mniej więcej tutaj w te granice, czy jest starszy, jest młodszy?
4: I tutaj muszę się odnieść do naszego hasła, które od kilku lat promujemy, 9 wieków tajemnic. Tak naprawdę te początki zamku Grodziec są troszeczkę ukryte pod takim woalem tajemnicy, który dzięki badaniom archeologicznym mamy nadzieję troszeczkę zdjąć i troszeczkę więcej dowiedzieć się, a zarazem opowiedzieć o tych początkach zamku Grodziec. Często jego początki są tak przez historyków umiejscawiane w połowie wieku XII i wiązane są z działalnością Bolesława Wysokiego. Ale uwaga, bo pierwszy dokument, który wiąże się z zamkiem Grodziec, w którym powiedzmy nazwa jest zbliżona do zamku Grodziec i który to dokument jest powiedzmy wiązany już z historią naszego zamku, był spisany i wymieniał zamek Grodziec jeszcze zanim tutaj na Śląsku pojawił się Bolesław Wysoki, który dopiero powracał z cesarstwa tutaj z wygnania. A później miał wydać taki dokument fundacyjny dla lubiąskiego opactwa w 1175 roku i tam już zamek Grodziec pewnikiem się pojawia, bo to właśnie na zamku Grodziec tenże dokument miał powstać. Tu pojawiają się pytania niestety, czy oba te dokumenty, o których mówię, są z całą pewnością potwierdzone, na pewno są, ale czy nie są sfałszowane?
3: No w tych czasach to było dość popularne.
4: Tak,
3: chyba.
4: To jest takie pytanie, tak widzicie Państwo, troszeczkę przystanąłem i zawiesiłem głos, no dla nas byłoby jak najlepiej, żeby się okazały zupełnie niesfałszowane, ale jest to poddawane, zwłaszcza pod dyskusję, zwłaszcza ten dokument z 1155 roku, więc pojawiają się już znaki zapytania przy tych początkach zamku Grodziec i tutaj musi nas wspierać, nas, czyli historyków, archeologia. A ostatnio na tym polu zaczynamy troszeczkę działać, troszeczkę więcej, może troszeczkę aktywniej, jako że prowadzimy takie działania z Akademią Sztuk Pięknych, z rzeźbą Akademii Sztuk Pięknych. Są to działania konserwatorskie, wspaniałe warsztaty konserwatorskie, których efektem będzie posadowienie takiej kapliczki słupowej odkutej w piaskowcu właśnie gdzieś, może około wieku XVI. Posadowimy ją na dziedzińcu, żeby turyści mogli ją obejrzeć z każdej strony, ale żeby to zrobić, musimy przeprowadzić badania archeologiczne. I od tego punktu właśnie zaczynamy drążyć początki, czy poszukiwać właściwie początków zamku Grodziec.
3: Czyli zamek skrywa dużo tajemnic, a pierwszą, chyba największą tajemnicą jest już jego konkretny wiek.
4: Tak, no trudno tutaj powiedzieć. No, generalnie, jeżeli chodzi o taką wykładnię podręcznikową, czy o książki, w których przedstawia się historię zamku Grodziec, no to właśnie zazwyczaj się zaczyna od tej połowy wieku XII. Znacznie więcej już wiemy w wieku XV, bo wówczas to w latach 70. Fryderyk I Legnicki, książę z rodu Piastów, pochodzący przecież od Mieszka i od Bolesława, zaczyna odbudowywać i przebudowywać właściwie zamek Grodziec. Wiemy to zarówno z Głogowskiego przekazu jednego z roczników, natomiast wiemy to też z ksiąg miejskich Złotoryi. Wtedy to właśnie książę Fryderyk I gdzieś około święta świętego Stanisława rozpoczyna działania na zamku Grodziec i będzie je prowadził aż do swojej śmierci, do 1488 roku. Dokonywał tam rzeczy wielkich, wybudował jakąś cylindryczną, wspaniałą, okazałą wieżę wzorem zamku piastowskiego w Legnicy. Na pewno już zajął się Palatium. No, ale właśnie, znowu. Tu są potrzebne badania, bo niestety później wydarzyła się rzecz tragiczna dla Zamku Grodziec, bo w połowie wieku XVII dokonała się jego destrukcja. Najpierw wydarzenia wojny 30-letniej, kiedy zamek jest zdobyty, zniszczony, splądrowany, a później zapada decyzja o wysadzeniu umocnień, o zburzeniu zamku i to jest ten moment, w którym jakby historia jest troszeczkę zakłócona.

0: kim się działo. Natomiast z drugiej strony chyba ciężko wyobrazić sobie albo odnaleźć ten jego wygląd pierwotny.
1: Tak, pamiętajmy o tym, że zmieniały się zarówno techniki wojskowości, zmieniały się sposoby oblężenia, zmieniało się uzbrojenie, zmieniały się też twierdze. Mhm. Tak, o ile na początku wystarczył wał z jakimś ostrokołem, do tego powiedzmy na wpoły murowana, na wpoły drewniana wieża i tego byśmy poszukiwali gdzieś pewnie w wieku XII, o tyle kiedy wchodzi już ciężkie uzbrojenie, wchodzą działa i pojawia się taki moment wieku XVI, XVII, tam już były potrzebne zupełnie inne rozwiązania.
0: Czyli taki wyścig zbrojeń cały czas miał miejsce.
1: Tak, naturalnie, więc cały czas wykonywano przebudowy, ale też cały czas pojawiały się nowe technologie, z czasem pojawiały się nowe sposoby, powiedzmy, budowania, nowe sposoby obróbki budulca, to też wprowadzano, pojawiały się zwyczajne rozwiązania związane z modą. To tak jak i teraz. Mhm. Zmienia się kolor płytek, wchodzi coś nowego, zaraz chcemy je wymienić, pojawia się nowa moda, czy nowa potrzeba związana z ogrzewaniem i znowu, podobnie było w przeszłości, prawda? Stawały się popularniejsze, powiedzmy, techniki grzewcze związane z piecami kaflowymi. Te piece kaflowe też ewoluowały, zmieniały się, więc stare burzono i teraz już byśmy po prostu dostali palpitacji serca. Boże, renesansowy, piękny piec kaflowy został zburzony i wprowadzono nowe rozwiązanie gdzieś w wieku, powiedzmy, XVIII czy XIX, ale to dla nich było naturalne, to dla nich było normalne i oni troszeczkę to wszystko traktowali nie na zasadzie, jak my teraz chcemy chronić zabytek. No, to jest
0: to był ich dom po prostu.
1: To był ich dom, to było miejsce, które musiało się bronić, to było miejsce, które musiało żywić. To było też miejsce, które musiało być funkcjonalne, więc to wszystko tam tak naprawdę ewoluowało i teraz my też możemy to wszystko sprawdzać i badać, bo nie jest powiedziane, że ta zabudowa, którą widzimy obecnie, musi odpowiadać tej zabudowie, powiedzmy, z XIII, z XIV, z XV wieku.
0: Ona może przykrywać tę zabudowę.
1: A teraz mamy jakby kolejny problem, to jest bardzo mała ilość, powiedzmy, ikonografii. Mhm. I pierwsze takie przedstawienie graficzne Zamku Grodziec, no to jest dopiero, powiedzmy, lata 20, 30, 17 wieku. Więc dosyć późno.
0: Czyli 500 lat historii gdzieś...
1: Gdzieś jest, tak, zginęło. Właśnie pod tym woalem, o którym mówiłem. Mhm. Na pewno takim źródłem doskonałym są dzienniki Hansa Schweinichena. I tu wszystkich serdecznie zachęcam do tego, żeby odnaleźć te dzienniki. One są dostępne w bibliotekach online. Bardzo ciekawy zasób wiedzy o Zamku Grodziec. To jest człowiek, który w XVI wieku urodził się na Zamku Grodziec, który był na służbie u książąt piastowskich, legnickich, u Fryderyka III, później u przesławnego Henryka XI, który nawet o tron Polski w pewnym momencie zabiegał. Więc on przedstawia bardzo taką barwną, ale i bardzo szczegółową historię, powiedzmy, czy wydarzenia, które miały miejsce na Zamku Grodziec, ale też i ten Zamek Grodziec, więc tam już możemy troszeczkę sobie uzmysłowić, wyobrazić, natomiast no zawsze najlepsze są te przedstawienia graficzne. Ja cieszę się ogromnie, kiedy, powiedzmy, mamy okazję fotografować nasz zamek, czy to z lotu ptaka, no, różnego rodzaju ujęcia. Dla mnie to są bardzo ważne momenty, bo to są momenty, które poszerzają zasób wiedzy dla przyszłych pokoleń. Ja troszeczkę na to patrzę w ten sposób, no jako historyk mało wiem o czymś, co się działo niegdyś, bo jest dosyć skromny zasób wiedzy, powiedzmy, źródłowej. Do XV wieku wiemy naprawdę bardzo, bardzo mało o Zamku Grodzie. To jest kilka wzmianek tak naprawdę. A już ten wiek XV, wiek XVI i wiek XVII przynoszą nam większe zasoby wiedzy, bo to są też i inwentarze spisywane, opisy, ale dopiero przez Sebisza wykonane projekty, plany przebudowy twierdzy w związku z wybuchem wojny 30-letniej, to dopiero one nam pokazują nieco więcej tego zamczyska, ale pamiętajmy, te projekty Sebisza były wprowadzane bardzo oszczędnie, a w większej części w ogóle, więc to był pewien zamiar, jak Zamek Grodziec ma wyglądać, i tam jest tylko kilka przedstawień, i to nie takich bardzo szczegółowych, przybliżonych, ale z oddali, jak ten zamek wyglądał. I później dopiero Werner przedstawia nam w wieku XVIII, w połowie wieku XVIII, troszeczkę bliżej zamek w sposób graficzny.
2: I tutaj przerwiemy naszą rozmowę. Więcej na temat Zamku Grodziec będziecie mogli dowiedzieć się z kolejnego magazynu lokalnego, na który już teraz serdecznie zapraszam. A dzisiaj moim i waszym gościem jest kasztelan Zamku Grodziec Mariusz Garbera.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz, zapraszam na kolejny magazyn. Wraz ze mną jest Mariusz Garbera, kasztelan Zamku Grodziec, a rozmawiamy o wykopaliskach, pracach archeologicznych, które mają miejsce na zamku i próbują odkryć 500 lat zaginionej przeszłości twierdzy Zagrodna.
1: Pierw musimy postawić jakąś, powiedzmy, hipotezę. Zakładamy, że istotnym miejscem jest donżon, więc tam planujemy przeprowadzić... Ta wysoka wieża taka, to jest trwała ruina, ale dawniej to była wieża obronna, być może o charakterze mieszkalnym też, która pozwalała bronić się nawet w momencie, kiedy zamek był zdobyty i przetrwać tam. Więc tam zamierzamy przeprowadzić badania, bo postawiliśmy po prostu taką tezę, że tam mogą być jakieś bardzo odległe, bardzo pierwotne założenia związane z zamkiem. Będziemy to sprawdzać, badać i to też, żeby była taka jasność, to nie robi się tego w dzień czy dwa i już mamy gotową wiedzę. Trzeba zejść, powiedzmy, do warstw, które sięgają gdzieś do, nie wiem, 12, 13, 11, w zależności. Trzeba zejść do tak zwanego calca, ale przechodzimy przez kolejne warstwy. Od XXI wieku do XII wieku to jest około metra.
4: Mhm. Czyli te warstwy są związane z wkopywaniem się.
1: Te warstwy są związane z, to znaczy tak, ich badanie związane z wkopywaniem się w ziemię, natomiast te warstwy są związane z działalnością człowieka. I to wszystko, co pozostawiamy po sobie, nie wiem, jakiś kapsel, pieniążek, garnek, bransoletka, cokolwiek, telefon teraz, czy butelka plastikowa, to zostawiamy archeologom. Ledwo wbiliśmy szpadel kilka centymetrów, okazało się, że mamy szczoteczkę drewnianą do zębów.
4: Wertykalnie
1: gdzieś z początku XX wieku, tak. Później pojawiają się jakieś naczynia ceramiczne, pięknie nawiązujące do Bolesławca, który jest przecież bardzo niedaleko, tylko uwaga, do tego Bolesławca, który jeszcze nie miał tych ładnych stempelków, ale to był taki Bolesławiec w takim ziemistym lekko kolorze. Zaraz później pojawiają się fragmenty kafla piecowego, gdzieś być może z około XVII wieku. To już około pół metra. I tak dalej, i tak dalej. Schodzimy i pojawiają się różne rzeczy. Od razu chciałoby się, żeby trafił się garniec monet pięknie datowanych, może groszy praskich, i byłoby wspaniale, ale to nie w ten sposób działa. My się cieszymy
4: na końcu
1: naprawdę.
4: Tęczy.
1: Tak, to na końcu tęczy. My cieszymy się ogromnie już z jakichś fragmencików naczyń, które jesteśmy w stanie datować. Cieszymy się z pozostałości po dawnej zabudowie, bo i na to już w tym wykopie trafiamy. Po prostu cierpliwie trzeba schodzić fragment po fragmencie, trzeba fotografować kolejne nawarstwienia. Nie jestem ekspertem, nie jestem archeologiem, jestem tylko historykiem, więc dla mnie historia zaczyna się i kończy tam, gdzie są źródła pisane. Dalej wkraczają archeolodzy i na podstawie ich badań możemy powiedzieć coś więcej, ale to właśnie trzeba zdjąć, powiedzmy, około metra tych nawarstwień, żeby się czegoś więcej dowiedzieć, ale to jest wspaniałe, bo tak naprawdę wiek po wieku możemy odkrywać powolutku historię, możemy się dowiadywać, co się działo. Jak się pojawi jakaś spalenizna, to też jest dla nas ważna informacja. Jak się pojawią, powiedzmy, naczynia, które noszą ślady zadymienia, czy wykrzywiane szkło od ognia, to są ważne informacje,
0: prawda?
1: No to może
0: być pożar, to może być wojna, to może być
1: masakra. A przez tych pożarów, Boże drogi, no ile ja tych pożarów było w historii Zamku Grodziec?
2: Na same przebudowy to ich jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Tak. Czyli cały czas badacie tę historię, próbujecie się wkopywać w przeszłość.
1: Poprzednie takie bardzo rozległe, istotne badania, to wyobraźcie sobie, bo Zamek Grodziec nie jest jakoś bardzo dobrze i dokładny, i to trzeba powiedzieć wprost, nie jest dobrze przebadany archeologicznie. W tym sensie dobrze, że nie było takich badań, powiedzmy, systematycznych, z jakimś celem. One pojawiły się w momencie, kiedy w zamku pojawił się Bodo Ebhardt między 1906 a 8 rokiem i dokonywał odbudowy zamku. Wtedy przeprowadzono badania pod okiem Bodo Ebharta, ale uwaga, on też nie był archeologiem. I to był 1906-1908 rok, więc te badania były zgoła jakby, jeżeli chodzi o technikę, inne niż te, które teraz się prowadzi. Gdzieś wiem, że w latach 50., 60. były prowadzone jakieś badania, ale jeszcze ich nie znam na tyle dokładnie, żeby coś tutaj powiedzieć. I tak naprawdę, dlatego tak istotne jest to, żeby teraz pewne rzeczy zbadać. Bo nawet będziemy pewnie trafiali na momenty, które były już przebadane przez Bodo Ebharta.
0: Ale inne technologie, inne możliwości.
1: No dokładnie, ale też powiedzmy, trzeba to zweryfikować, co wówczas się działo, bo to była potężna przebudowa, jest dobrze zdokumentowana. Cała dokumentacja jest w archiwum w Braubach, ale to wszystko jest znowu do zweryfikowania, do sprawdzenia, a też to nie było tak, że cały obszar był objęty badaniami, wykopaliskami i tak dalej, więc to też jest jednak istotne, żeby w pewnych momentach powiedzieć: sprawdzam.
2: A właśnie, bo takie badania to są dość drogie chyba przedsięwzięcia, bo tutaj trzeba to finansować i są to najczęściej długotrwałe działania na jak największym obszarze, tak jak wspomniałeś. W jaki sposób to finansujecie? Czy jakiś projekt udało się może tutaj pozyskać? Czy ktoś was wspiera w ten sposób?
1: Póki co ruszyliśmy z działaniami, które przeprowadzamy w partnerstwie z Akademią Sztuk Pięknych. Najbliższy czas przyniesie nam na pewno nabór wniosków, bo oczywiście są projekty, które zapewniają finansowanie takich badań i tutaj będziemy właśnie, jeżeli chodzi o te badania, o których mówię, które chcemy prowadzić systematycznie na szerszą skalę, te badania będziemy się starali finansować właśnie w partnerstwie z ministerstwem czy z NID-em, bo tam głównie możemy wnioskować o takie środki i mam nadzieję, głęboko w to wierzę, że uda nam się pozyskiwać na to środki. Są oczywiście też możliwości pozyskiwania środków z różnych fundacji i tam będziemy pewnie pukać i prosić. Natomiast są też fantastyczni ludzie, którzy podchodzą do Zamku Grodziec z ogromnym sercem. I wiele rzeczy chcą robić. Mówię tutaj na przykład o Fundacji Archeologicznej Archeo, o Mariuszu Łesiuku, o Tomku Stolarczyku, którzy naprawdę bardzo nam pomagają na takiej partnerskiej zasadzie, że...
2: Oni chyba odpowiadają za pierwsze badania, które w ogóle przeprowadzaliście.
1: Dokładnie tak, więc tutaj czy chociażby też i fantastyczni ludzie związani z archeologią żywą i z czasopismem Odkrywca. To są ludzie, którzy mają chęć często coś robić, zwiększać wiedzę, edukować ludzi, prowadzić badania i naprawdę na takich dużo bardziej partnerskich zasadach, bo oczywiście to wszystko kosztuje, to wszystko jest no, bardzo drogie, no ale archeolodzy, to trzeba mieć też na uwadze, to są wysoko wykwalifikowani specjaliści, no, o których też trzeba dbać i też trzeba, powiedzmy, no, pracować nad tym, żeby mogli swoje badania prowadzić w jak najlepszych warunkach z uwagi na to, że dają wtedy też jak najlepsze efekty. Więc to też jest istotne i na szczęście no, w Polsce mamy całe mnóstwo różnych możliwości pozyskiwania środków na takie działania, więc tu no, będziemy mocno zabiegać o te środki zewnętrzne, no bo przyznam, że własnym sumptem i z własnego budżetu mogliśmy zacząć, ale żeby to wszystko prowadzić tak, jakbyśmy chcieli, tak jak mamy, jakie mamy plany, to tutaj będziemy jednak występować o te środki zewnętrzne.
4: A na koniec naszej rozmowy chciałem jeszcze zapytać, jeżeli bo wielu naszych słuchaczy mogło nie być nigdy na Zamku Grodziec, jeżeli się wybiorą, bo to jest kilkadziesiąt kilometrów, chyba około 40 od Jeleniego, no jeżeli tak, się tak. nie mylę, niedaleko, co na nas, co na nich czeka w Zamku Grodziec? Dlaczego warto poświęcić weekend, żeby was odwiedzić? I na co należy się nastawić? Czy będą to ruiny zamku, jak na przykład Chojnik? Czy może czeka nas coś więcej, Grodzie?
1: Czeka na państwa tak naprawdę cała gama i paleta różnych doświadczeń, bo tak, czekają was wspaniałe okoliczności przyrody. Zabytkowy park, nasadzenia, które otaczają zamek, sam ten zamek górny czy dziedziniec. Tam możecie sobie pospacerować w zieleni, podziwiać przepiękne drzewa, spokój, posłuchać dźwięku kojącego duszę, dźwięku ptaszków, więc to jest jakby ta pierwsza rzecz. Rzecz druga, możecie być spokojni, zaparkujecie nieomalże pod samym zamkiem, więc spokojnie możecie wjechać na podzamcze, tam zaparkować. Podkreślam, że zaparkować, jeżeli to nie jest większa impreza, bo wówczas jest trudniej o miejsca parkingowe, bo jest więcej ludzi. Ale w zwykły weekend przyjedziecie, zaparkujecie, przejdziecie się po podzamczu. Parking jest bezpłatny, więc tu już taki mały uśmiech. Przejdziecie bramę główną i wejdziecie na dziedziniec. Zakupicie oczywiście wtedy bilet i wesprzecie między innymi nasze działania archeologiczne, nasze działania, powiedzmy, przy remontach, w ogóle naszą działalność. Więc wejdziecie na dziedziniec. Możecie sobie usiąść przy ognisku, posiedzieć spokojnie, bo tak naprawdę to, co nas wyróżnia, to to, że my nikogo nie wyganiamy, nikogo nie pośpieszamy, nie patrzymy na zegarek i nie odmierzamy czasu, jak ktoś wchodzi. Dlatego naszym znakiem rozpoznawczym na dziedzińcu są leżaki. Rozkładamy leżaki, siadacie sobie na leżaku, śmiejecie się, rozmawiacie, pijecie kawę, bo możecie u nas kupić świetną kawę, zjeść doskonałe ciastko pieczone w naszej kuchni.
4: A co możemy obejrzeć? Co czeka
1: i to, co
4: na
1: was otacza,
4: historii?
1: To zamkowe, wysokie mury. To, co was otacza, to ten donżon, o którym już wspominałem. Odbudowana wieża, tak zwana wieża zdrady i stara wieża. Chodniki wartownicze, z których widać piękno regionu, który nas otacza. I palatium. Palatium, które jest dla nas niezwykle istotne, bo wiele z tych miejsc, o którym przed chwilką wspomniałem, Bodo Ebhardt po prostu odbudował w XX wieku. Natomiast jeżeli chodzi o palatium, to jest ta najstarsza część, która jest świetnie zachowana. Możecie wejść do środka. Jeszcze teraz mamy wspaniałą wystawę czasową Patryka Nieczarowskiego. To są wystawa nosi tytuł Miedzie z kobietą. Przepiękne maski wykonane techniką tradycyjnej metalurgii, ale też taka ekspozycja związana z zamkiem, zbrojownia zamkowa. Możecie przejść przez komnaty w palatium. No i właśnie, możecie liczyć na to, że ktoś wam o tym wszystkim fajnie i merytorycznie opowie, bo w weekendy w cenie naszego biletu jest także przewodnik, który rusza trzy razy dziennie o 11, 13 i 15, więc możecie zwiedzić Zamek Grodziec z fachowcem, który świetnie zna historię zamku, barwnie opowiada, nie przynudza, możecie mi wierzyć, zarówno jeżeli to będzie Magda, czy jeżeli to będzie Jarek Bosman, naprawdę są to fantastyczne opowieści ludzi, którzy są specjalnie specjalnie dla was w strojach nawiązujących do epoki. I to jest też ciekawe. Ludzi, którzy jak wchodzą z grupą, nie patrzą na zegarek, po prostu przechodzą sobie spokojnie przez półtora godzinki i opowiadają o tym zamku, nie biegną. Później można zjeść obiad. Mamy wspaniałą kuchnię zamkową, więc polecam. Czy na przykład upiec sobie kiełbaskę nawet przy ognisku, bo coraz bardziej poszukujemy tych starych smaków z dzieciństwa, a pieczona kiełbaska jest jednym z nich. Można również u nas przenocować. Więc gdybyście się poczuli zmęczeni, a wcale nie chciałoby się wracać do domu, to można przy tym ognisku zostać sobie do późnego wieczora, podziwiać gwiazdy, a później przenocować w naszych pokojach gościnnych. Tak naprawdę zamek Grodziec może być dla was tak zwaną bazą wypadową. Tylko nie chodzi mi już tutaj o grabienie i palenie innych zamków i miejsc, ale bazą wypadową do tego, żeby u nas przenocować, zjeść, pojechać sobie na Ostrzycę Proboszczowicką, zwiedzić wspaniałą winnicę w Uniejowicach, i tu pozdrawiam Kamila Kindlera, zwiedzić Galerię Versus i zobaczyć naprawdę kawał dobrej sztuki współczesnej w Grodźcu, pojechać niedaleko, czy to do Bolesławca, czy do Chojnowa, czy do Legnicy, zobaczyć ich muzea, wspaniałe zbiory, troszeczkę dalej, do Jawora, ale też przepiękne zbiory, też wspaniały kościół pokoju.
2: Jak widać, dawna twierdza teraz nadaje się idealnie na bazę wypadową, a o zamku Grodziec rozmawiałem z Mariuszem Garberą, kasztelanem zamku. Błażej Stachewicz, do usłyszenia.
3: Magazyn lokalny.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Dzisiaj moim gościem będzie pani Elżbieta Zakrzewska, burmistrz Kowar, a będziemy rozmawiać o jednym z największych projektów, które w ostatnich latach zostały zrealizowane w tym mieście. Mowa o zielono-niebieskich Kowarach.
5: Z mechanizmów norweskich dostaliśmy ogromne wsparcie finansowe. Był to najlepiej napisany projekt i myślę, że jest jednym z najlepiej zrealizowanych projektów. Dzięki temu w Kowarach powstały ogrody deszczowe, powstały baniaki zbierające wodę deszczową do podlewania ogródków, ale powstała też ogromna inwestycja na zbiorniku wodnym, zbiornik wody retencyjnej, uszczelniony, zagospodarowany za kwotę niebagatelną, bo prawie 6 milionów złotych, z tą infrastrukturą towarzyszącą powstały i jeszcze powstają ścieżki biegowe, pomosty, park roślin wodnych, oświetlenie ekologiczne, czyli to solarne, ładowarki elektryczne, no i ostatnia atrakcja Kowar, czyli na terenie całych Kowar, wszystkich dzielnic powstają miejsca dla rowerzystów, czyli postojowe, ogromne kamienie, ławeczki i do tego piękne różnego rodzaju zwierzątka. Są mrówki, są żuczki, są biedronki, są nietoperze i wiele, wiele jeszcze innych.
2: Zielono-niebieskie, dlaczego akurat tak?
5: Zielono-niebieskie, bo chodziło o ekologię połączoną z wodą. Niestety wody na terenie Polski jest mało gromadzonej i ta retencja jest bardzo ważna, czyli zrzut wody, powtórne wykorzystanie wody, to jest właśnie te niebieskie tło, które nam powinno przyświecać. My dużo odsklepialiśmy dróg, czyli likwidowaliśmy asfalt, wprowadzaliśmy ekologiczne kostki, wprowadzaliśmy możliwość gromadzenia wody właśnie w tych miejscach. Mnóstwo wykonanych parkingów, bo przecież powstał parking koło PKO, parking koło Klejnowskich Cukierni, parking koło Millera, parking przy piekarni. To są takie miejsca, gdzie nie było tych miejsc parkingowych albo był asfalt. Ta woda uciekała momentalnie w inne miejsca, a teraz wsiąka w ziemię, zostaje w Kowarach. No i zbiorniki wodne cieszą się niesamowitą popularnością. Dzisiaj i jutro jeszcze są realizowane kolejnych 100 zbiorników, a teraz jeszcze wystąpiliśmy o kolejne 40, czyli w sumie ponad 300 zbiorników. rolników na terenie Kowar gromadzących wodę jest i ta woda z rynien wykorzystywana jest do podlewania ogródków przydomowych, kwiatków, do nawadniania, to myślę, że to jest bardzo istotne.
2: Czy możemy powiedzieć, jakie oszczędności w najbliższych latach będzie to przynosić miastu?
5: Jeżeli chcemy policzyć ilość wody gromadzonej, to tak, każdy zbiornik to jest 800 litrów razy 340 zbiorników. No to to już daje określoną ilość wody zgromadzonej. Teraz w zależności od intensywności padającego deszczu.
2: Ponad 270 tysięcy litrów.
5: Ale tu chodzi o to, żebyśmy nauczyli się wykorzystywać wtórnie wodę, bo woda z rynny na ogół do kanału deszczowego szła lub na ulicę w zależności, no bo nie wszędzie są kanały deszczowe, a rzadko była wykorzystywana w domach powtórnie, a teraz jest wykorzystywana.
2: A tutaj mam pytanie, bo na przykład płacąc rachunki za wodę, płacimy za wodę, którą pobieramy i tyle samo też płacimy za wodę, która zostaje wylana, powiedzmy, też po obrysie dachu, często jest to wyliczane. Czy coś się będzie w tej kwestii zmieniać w Kowarach?
5: Nie, ale zużycie wody na pewno będzie zmniejszone, dlatego, że nie wszyscy mieli zamontowane dwa liczniki, bo u nas można zamontować dwa liczniki. Jeden licznik główny i drugi licznik tak zwany ogrodowy. Wtedy się za kanalizację nie płaci, ale wiadomo, że ci, co mają ogródki przydomowe, z tego korzystają. Natomiast duża część nie korzystała, a nam chodzi o to, żeby tej wody w Kowarach nie brakowało. Kilka lat temu był taki okres, kiedy na Wichrowej Równi na trzecim, czwartym piętrze wody nie było. Czyli wiemy, że tej wody jest mało. W tej chwili również chcemy wybudować studnie głębinowe. Mamy już uzgodnienia, gdzie ta studnia mogłaby być, gdzie ten odwiert zrobić, no ale na razie nie możemy od nadleśnictwa dostać zgody na to, żeby tą studnię w tym miejscu wywiercić, z tego względu, że akurat teren został przekazany dzierżawcy, a dzierżawca nie kontaktuje się ani z nadleśnictwem, ani z nami, chociaż płaci podatki i płaci czynsz dzierżawny. Także no, teraz w najbliższym tygodniu będziemy na ten temat rozmawiać. Mam nadzieję, że już w końcu dogramy ten temat.
2: Pani burmistrz, niebieskie to woda, a zielone to rośliny, donice, ekologia. Jak ten aspekt? Bo on też wpływa na wizualia i Kowary się niesamowicie zmieniły.
5: Tak, zadbaliśmy o jedną rzecz. Zadbaliśmy, z budżetu miasta nie moglibyśmy wydatkować tak ogromnej kwoty na zakup różnego rodzaju kwiatów, drzew. W związku z tym kupiliśmy kilka tysięcy roślin z tego projektu. Roślin, które zostały po pierwsze umieszczone na mostkach, czyli takich jednorocznych, i co roku z tego projektu korzystaliśmy. W tym roku też chcemy to zrobić. Po drugie, pokupowaliśmy różnego rodzaju drzewa, które są bardzo ładne, a których brakowało na terenie miasta, na przykład wśród przebieg Alei Wolności, osiedle Matejki, gdzie wstawiamy drzewa, które są specjalnie dla nas przygotowane, ukształtowane i będą albo miały korony półokrągłe, albo kwadratowe, bo też chcemy tą przestrzeń taką miejską dla mieszkańców zrobić taką przyjazną.
2: Pojawiły się mostki, mosteczki, mosty, kilkadziesiąt na terenie Kowar. Do tego wspomniane stojaki na rowery, też kilkanaście, kilkadziesiąt takich stojaków.
5: Na dzień dzisiejszy jest 13 stojaków tych kamiennych ze zwierzątkami, to jest szlak.
2: Właśnie o to chciałem podpytać.
5: Tak.
2: Skąd taki pomysł, kto wykonał, bo to jest metaloplastyka połączona z kamieniem. Tak. Jak to się narodziło?
5: Kowary to pięknie położona miejscowość, blisko Karpacza, ale oczywiście nie chcemy być zatłoczonym Karpaczem.
2: Chyba nikt teraz nie chce.
5: My chcemy, żeby mieszkańcom przede wszystkim żyło się dobrze, ale z drugiej strony chcemy, żeby odwiedzali nas turyści w mniejszej wielkości niż w tych miastach typowo turystycznych, ale żeby charakter miasta z takiego typowo przemysłowego zmienił się w przemysłowo-turystyczne, żeby był ten zrównoważony rozwój. Mamy bardzo dużą grupę zapalonych rowerzystów. Mhm. I do tych rowerzystów przyjeżdżają inni rowerzyści. Organizujemy 15 września, sierpnia wjazd na okraj. Jest tam 1,5, 2, 3 tysiące osób, uczestników, czyli rowerzystów. I chcemy, żeby Kowary właśnie były takim miastem, gdzie w każdym miejscu, gdzie ten rowerzysta pójdzie i chce odpocząć, żeby mógł odpocząć. Dlaczego kamień? Dlatego, że no nie ma piękniejszych kamieni niż u nas w Sudetach i należy to po prostu wykorzystać. A z drugiej strony powiem o czymś, co jest, o czym się rzadko mówi, ale o czym tam trzeba pamiętać. Nie można tego zabrać na ogródek. Tego kamienia
2: proszę
5: się
2: tego
5: po prostu
2: głośno nie mówić.
5: Tego kamienia nie można zabrać na ogródek, bo on jest ciężki. Ma przepiękną ławkę drewnianą, ogromną, ciężką i fantastyczny stojak. No i coś trzeba było do tego dołożyć. No więc Maciek Wokan, nasz lokalny artysta, mówi, to dołożymy takie piękne zwierzątka, różne, w różnych miejscach. Może trochę nawiążemy do tradycji, a może coś zrobimy z takim artystycznym bajerem. I między innymi na PKP mamy żaby wędrowniczki, które po pierwsze z lizakiem stoją, po drugie z plecakami są, ale mamy też myszy, które kradną z młyna na przykład mąkę. Także no, różne takie aspekty. Chcemy pokazać mieszkańcom, że można się cieszyć z małych drobiazgów, które są na terenie miasta, a turystów to przyciąga, bo teraz turyści są tacy, że oni chcą coś konkretnego, to może być malutkie. Będą szukać, będą znajdować i to jest bardzo fajne. Natomiast też chcemy, żeby naszym mieszkańcom się miło mieszkało, nie tylko tym, którzy do nas przyjeżdżają. I to jest taka idea chyba naczelna.
2: Z drugiej strony turyści też bardzo lubią pstrykać zdjęcia i te miejsca, w których takie zdjęcie można zrobić, można się potem pochwalić. Zobaczcie, tu takie mam fajne foto.
5: Tak, to już widzimy po naszych kowarskich mostkach, które okazjonalnie dekorujemy. Jak jest Mostek Zakochanych i teraz będzie 14 lutego, to przy mostku non-stop stoją pary, które sobie tam pstrykają zdjęcia. To promuje oczywiście miasto, ale jest mostek młynarza, czy mostek kowala, czy mostek piwowara i przy tych, oprócz rzeźb, są jeszcze właśnie te elementy takie metaloplastyczne. No, też nawiązujemy z tą metaloplastyką, z tym kuciem, nawiązujemy do historii Kowar. Kowary to przecież miasto, które szczyciło. Tak, miasto górników, rudy żelaza, które tu były wydobywane. To były jedne z najlepszych rud, których robiono armaty. Więc takie miejsca, pokazywanie i nawiązanie do tych starych, wymierających zawodów, to jest chyba ważne.
2: W Jeleniej Górze mamy takie spacery po Jeleniej Górze z przewodnikiem, który opowiada o różnych ciekawostkach, o historii miasta. Te punkty, które stworzyliście w Kowarach, one też się aż proszą o takie wycieczki.
5: Tak. Będzie szlak zwierzątek, kowarskich zwierzątek, czyli miejsc, gdzie będzie można iść. No i teraz 16 marca, kończąc projekt, robimy 4 ogromne gry terenowe, gdzie między innymi też będziemy pokazywać różne atrakcje Kowar, bo projekt, który pisaliśmy 3 lata temu, no kończy się tak naprawdę w wykonawstwie 30 marca, czyli 16 marca marca robimy podsumowanie zielono-niebieskich, robimy podsumowanie tych projektów, które są w tej chwili realizowane, które będą jeszcze realizowane, podsumowanie takie ekologiczne. Namawiamy wszystkich Państwa do wejścia na...
2: Do tego jeszcze wrócimy. Okay. Chciałbym zamknąć ten wątek tego, co zielono-niebieskie zmieniły w Kowarach, a potem przejdziemy do tych bieżących kwestii.
5: Najważniejsze, co zmieniły te pieniądze uzyskane z mechanizmów norweskich, to, że Kowary stały się bardziej ekologiczne. Niestety z zielonych Kowar, czyli z tych środków, nie mogliśmy zrobić elewacji, które są niezbędne. Zrobiliśmy w sumie kilkanaście elewacji z innego projektu. Teraz będziemy robili docieplanie budynków i kolejne elewacje, ale z innego programu. A tutaj chcieliśmy te drobiazgi właśnie zielono-niebieskie wrzucić dla mieszkańców, żeby poczuli, że ta ekologia jest bardzo ważna. Proszę zwrócić uwagę na jedno. 5 lat temu w Kowarach było kilkanaście miejsc zbiórek śmieci w tak zwanych punktach, gdzie te śmieci były wywalane, rozciągane przez zwierzęta. Myśmy te wszystkie punkty polikwidowali. Wprowadziliśmy pełną selektywną zbiórkę odpadów. Dzięki Związkowi Gmin Karkonoskich zakupiliśmy pojemniki na bio. Porozdawaliśmy wszystkim mieszkańcom, którzy takich pojemników nie mają, za darmo, z umową, że minimum 2 lata będą mogli dbali o te zbiorniki. Wyprowadziliśmy dużą część, nie wszędzie, ale dużą część śmieci ze śmietników nieselektywnych. Tu trzeba też powiedzieć, że Kowary za 2018 i 2019 rok dostały przecież karę za to, że nie zbierają selektywnie, bo te gniazda, które były, niestety powodowały, że ludzie nie segregują śmieci. Dzisiaj już nie mamy tego problemu. Dzisiaj temat został rozwiązany.
2: Dziękuję Państwu za uwagę. To była rozmowa na temat zielono-niebieskich Kowar, projektu, który zmienił miasto nad Jedlicą. A moim gościem była pani burmistrz Elżbieta Zakrzewska, Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.
3: Magazyn lokalny.
6: Przy mikrofonie Maciej Rylkiewicz. Zapraszam na wywiad z osobą, która nie jest znana w przestrzeni publicznej, a pomimo poważnych wypadków dalej przejeżdża setki kilometrów tygodniowo na tak zwanej kolażówce czy szosie. Jak to robi i czym się motywuje?
7: Marcin Spychała.
8: Normalnie zapytałbym o funkcję, ale wiem, że rozmawiam z zastępcą dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach. Rozmawiam z nauczycielem, rozmawiam z osobą, która organizowała przez wiele lat turnieje dla dzieciaków e-gier, udowodniała, że gry to też pewnego rodzaju pasja, sposób funkcjonowania, sposób uczenia się. A jaki jest Pana sposób na pasję? Czym się Pan interesuje? Czym się Pan zajmuje?
7: Ja aktualnie, poza tym, że jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych, to przy okazji tego naszego profilu związanego ze sportem, z rywalizacją e-sportową, oczywiście interesuję się e-sportem, gram w gry komputerowe, natomiast też jednocześnie staram się uprawiać sporty tradycyjne, te, na które zdrowie jeszcze pozwala. Tutaj mam na myśli głównie kolarstwo.
8: Wyniki, które pan, przepraszam za słowo, kręci na rowerze, są bardzo, bardzo imponujące. Jakie w ostatnim czasie udaje się robić rzeczy?
7: Czy tak, kwestia imponująca to jest zawsze aspekt porównawczy. No, dla mnie one mogą być imponujące, ponieważ jednocześnie pracując zawodowo, no tego czasu jest zdecydowanie mniej, tak? Nie jestem profesjonalnym kolarzem, nie mam całego dnia, żeby trenować od rana do wieczora, tylko robię to w czasie wolnym po pracy, kiedy pozwala na to możliwości pogodowe i czasowe. Natomiast no, w ostatnim okresie czasu, na przykład teraz w miesiącu grudzień, rywalizuję z kolegą, który mieszka na Teneryfie. Kto z nas pokona większe przewyższenia w zakresie miesiąca grudnia? 29 tysięcy metrów przewyższenia zrobionego, co jest wynikiem na pewno, myślę, że świetnym. No, jest rekordem życiowym w moim przypadku.
8: Okej, pan nie jeździ w tym momencie po Karkonoszach, bo jest zima w tym momencie, w którym rozmawiamy, a w jaki sposób?
7: Jeżdżę głównie na trenerze, czyli prawdziwy rower podpięty do ustrojstwa, w cudzysłowie nazwijmy trenażera, który łączy się bezprzewodowo z komputerem. Komputer narzuca trasę i ją odwzorowuje w warunkach rzeczywistych, czyli podajemy wagę kolarza, podajemy wagę roweru. W zależności od wybranej trasy ona jest odwzorowywana, czyli wszystkie odcinki płaskie, podjazdy, zjazdy są symulowane tak, jakbyśmy je pokonywali w rzeczywistości. No i w takich warunkach, w miejscu, niestety w miejscu, w zaciszu domowym, jak to mówię, na balkonie, uruchamiam wentylator, otwieram okno i kręcę w miejscu, pokonując w ten sposób trasę.
8: Te cyfry robią wrażenie, 29 tysięcy przewyższenia. Jeżeli by to tak na jeden dzień jazdy, na ileś godzin jazdy przełożyć, to ile wychodzi?
7: Jak jeżdżę w warunkach rzeczywistych po naszych Karkonoszach, to staram się, żeby na każdych 100 kilometrach było 1000 metrów przewyższenia. Na 100 kilometrów potrzebuję około 4 godzin z jakimiś tam drobnymi postojami, więc to powiedzmy 4 godziny. No jeśli człowiek by się uparł i jeździł same podjazdy, tak, czyli wybrałbym podjazd na Zachełmie, czy na Michałowice, czy jakikolwiek inny i go jeździł góra, dół, góra, dół, góra, dół, no to takie 1000 metrów myślę, że w pionie jest do zrobienia w ciągu 2 godzin.
8: A jak wyniki na szosie?
7: W tym roku 4 razy zdarzyło mi się wyjść na dwór. To było związane z tym, że w okresie przed operacją biodra, do której myślę, że też dojdziemy, no był okres zimowy. Tak? To była zima, początek wiosny. Wtedy też żona stwierdziła, że nie będę jeździł na rowerze do czasu operacji, czyli to już się przesunęło z automatu do czerwca. Operacja miała być w kwietniu, w koniec końców wydarzyła się w czerwcu. Ja cały czas miałem po zimie ten rower podpięty w systemie trenażera, więc też nie zależało mi jakoś bardzo, żeby rozłączać jedno, organizować sobie inny rower, żeby chwilkę pojeździć, bo też miałem świadomość, że wracając po operacji znowu nie wrócę do tego rowera w warunkach rzeczywistych za prędko, więc już miałem przygotowany jakby rower do treningu, więc operacja, rehabilitacja i pierwszą jazdę, którą zrobiłem w tym roku na dworze, to był listopad, więc na przełomie listopada, grudnia udało mi się 4 razy wyjść na dwór.
8: W zeszłym roku jak to wyglądało?
7: W każdym poprzednim roku starałem się osiągnąć około 10-11 tysięcy kilometrów łącznie. Na to się oczywiście składa trenażer plus jazdy na dworze, tak powiedzmy w proporcjach pół na pół. No to też dużo zależy od aury, tak? Mamy czasami taką zimę jak teraz, że na dworze jest piękna pogoda i na dobrą sprawę mógłbym się skusić wyjść dzisiaj pojeździć na dworze, a czasami tego śniegu jest mnóstwo, tak? Leży miesiącami, więc tak bym oszacował, że 10-11 tysięcy kilometrów przy 120-130 tysiącach przewyższenia w proporcjach powiedzmy pół na pół, no ale to też mocno związane dzisiaj z biodrem, bo kiedyś w zasadzie wszystko robiłem na dworze, no a teraz jednak trzeba troszeczkę uważać na siebie i jak jest mokry asfalt, to nie wychodzę na dwór.
8: Doszło do wypadku, przez to była ta operacja biodra. Cóż to był za wypadek?
7: Miał miejsce 8 czerwca, idealnie tą datę też pamiętam, 2019 roku, bo to było równiutko na tydzień przed wyścigiem w Trutnowie, który rok wcześniej też startowałem i chciałem ten start powtórzyć. To było 100 km ze startem w Trutnowie i metą, zahaczające połową trasy po stronie czeskiej, w połowie po polskiej, czyli powrót przez Przełęcz Kowarską, Przełęcz Okraj z metą w Trutnowie i z kolegą postanowiliśmy, który przyjechał zresztą z Norwegii na rywalizację ze mną. W poprzednim roku o 16 sekund dojechałem przed nim, czyli tak przy 100 km 16 sekund to duża różnica nie była, więc chcieliśmy się ponownie zmierzyć i tydzień wcześniej wyjechaliśmy na taki objazd trasy, żeby zobaczyć, co się zmieniło w perspektywie tego roku, gdzie asfalty wymienili albo gdzie wymieniają. No i na tym objeździe trasy po stronie czeskiej zdarzyła się sytuacja, że delikatnie deszcz popadał, zrobił się mokry asfalt. Ja prawdopodobnie jechałem też za szybko, zbagatelizowałem ostry zakręt w lewo, w momencie kiedy już wiedziałem, że ten zakręt jest nie do zrobienia, nacisnąłem na hamulce, koła się uśliznęły, a to rower szosowy, to ma styk z podłożem prawie jak łyżwa. No i w wyniku upadku złamałem szyjkę kości udowej.
8: W konsekwencji co się stało?
7: Tak jak wspomniałem, złamałem szyjkę kości udowej, czyli wylądowałem na ziemi bez możliwości poruszania się, wstania, jakoś czołgałem się na pobocze. Kolega wezwał karetkę, przyjechała policja jako pierwsza, później karetka, odwieziono mnie do szpitala w Trutnowie, zrobiono badania. Dostałem informację, że potrzebna jest operacja. Zapytano mnie, czy u nich, czy w Polsce. Poprosiłem, że w Polsce, czyli organizacja transportu medycznego z Polski do Czech i z powrotem. W karetce zapytano mnie, który szpital. Ja już wtedy byłem przygotowany, że Kamienna Góra. W Kamiennej Górze zadano mi pytanie, czemu nie Jelenia Góra, skoro jestem z Jeleniej Góry. No ale skoro już tam byłem fizycznie, to przyjęto mnie na oddział, oczywiście wcześniej zobaczono na wyniki badań, które przeprowadzono w Czechach, czyli potwierdzono, że oczywiście operacja tego biodra będzie konieczna. No i to był początek mojego oczekiwania na tą operację, kiedy zawieszono mi nogę na wyciągu. To też takie fajne przeżycie, jak zobaczyłem, w jaki sposób się w tej sytuacji, przynajmniej mojej, unieruchamia kończynę, czyli przewierca się kolano na wylot i w to miejsce się montuje klamrę, którą się podwiesza na łóżku. No i w ten sposób 5 dni nieruchomo leżałem jak warzywko, czekając na operację. Oczywiście nie skończyło się to już wtedy operacją endoprotezy, ponieważ stwierdzono, że jestem zbyt młody. Czyli ta żywotność tych endoprotez nie jest do końca życia. Może u osób starszych tak, czyli montując taką endoprotezę w wieku 60-70 lat, no prawdopodobnie wymiana u pacjenta już nie wchodzi w grę. Natomiast montaż u kogoś, kto ma 41 lat, no to się lekarzom wydał jakby niewłaściwy, albo jak to lekarz powiedział, wie pan, endoprotezę można zamontować zawsze, ale żal by było nie spróbować zrobić tego na śruby. Czyli wmontowano mi wtedy 3 śruby takie koniulowane po 11,5 cm każda, która miała zespolić tą złamaną szyjkę kości udowej. No dzisiaj wiemy, że to się nie udało, czyli potrzeba było tej operacji już docelowej z endoprotezą.
8: Co było dalej? No bo po tej operacji często ludzie mogliby się poddać i już nie wrócić na rower.
7: Podejrzewam, że tak. Ja już też byłem blisko takiej sytuacji, ponieważ na każdą zmiankę o rowerze to cała rodzina, żona, to już w stan lękowy czy nerwowy dochodziły. Jak pytałem, kiedy mogę wyjść na rower albo co się stało z rowerem po wypadku, to słyszałem, że to już nie jest moje zmartwienie. Ten rower już mi nigdy nie będzie do niczego potrzebny, żebym o nim zapomniał i nie będzie już tego więcej. Więc po wypadku oczywiście, po tej operacji, wiele miesięcy rehabilitacji. Tu teraz mi się taka sytuacja przypomniała, kiedy trafiłem po 3 miesiącach od operacji na pierwszą wizytę kontrolną i wtedy dostałem, w cudzysłowie nazwijmy to, piernicz od lekarza, że miałem zalecenie, że kończyna ma być w odciążeniu. Ja stwierdziłem, wyczytałem w internecie, że odciążenie to jest obciążanie kończyny do 20% wagi ciała. To od razu wyliczyłem, że to w moim przypadku powiedzmy do 25 kilo. No i przez te 3 miesiące, troszeczkę się poruszając o kulach, starałem się tą kończynę leciutko obciążać. Na wadze wcześniej sprawdziłem, ile to jest 25 kilo, żeby nie przesadzać. I tak kuśtykałem na tyle, na ile mogłem. A tu się okazało, że ona miała być w ogóle bez dotyku podłoża. Czyli tu już sobie proszę wyobrazić 3 miesiące takiej wegetacji totalnej, gdzie nawet nie można tą kończyną w jakikolwiek sposób sensowno operować. Później oczywiście pozwolono mi obciążać ją 30 kilo, później 40 kilo, później 50, 60, ale to już w tym momencie minął prawie rok. No i na 60 w zasadzie zakończyłem, ponieważ nie byłem w stanie przenieść ciężaru większego na tą nogę, ponieważ od razu czułem ból w biodrze. To był efekt, no dzisiaj wiemy po czasie, niezrośniętej tej szyjki kości udowej. mimo że w perspektywie czasu dostałem oczywiście zaświadczenie, że to jest zrośnięte i jest zakończenie leczenia. Natomiast ja wtedy cały czas miałem problem z funkcjonowaniem. Nie byłem w stanie chodzić, jeśli już chodziłem, to może nie o kulach, o skikami. Czyli jak wychodziłem na jakiś spacerek tam 5-kilometrowy, to skikami. Lekarz wtedy też potwierdzał, że gdybym to miał niezrośnięte, to 5 kilometrów bym nie przeszedł. No ale to było też te spacery z zaciśniętymi, że tak powiem, zębami i walką o przetrwanie, ponieważ po 5 kilometrach to ledwo byłem w stanie wejść po schodach do domu, ponieważ już ta noga była totalnie zmęczona. Więc tak w ten sposób funkcjonowałem. No a w perspektywie czasu się okazało, że to się w zasadzie nie zrosło.
8: Kiedy pan usiadł pierwszy raz na rower po operacji? Czy to był też czas, kiedy panu towarzyszył ból?
7: Tak, ból towarzyszył do dnia tej operacji, którą miałem w tym roku, czyli przez 4 lata nie było dnia, w którym by to nie bolało. No jedyną taką pozycją bezbolesną to była pozycja siedząca, czyli wszystko, co się sprowadzało do poruszania się, czy po domu, czy gdziekolwiek na zewnątrz, czy nawet jazda na rowerze, to był element bolesny. Bólu, tak jakby każdy krok, to często opisywałem znajomym, że można to porównać do wbijania szpilki w biodro przy każdym kroku, który się wykonywało. To też spanie nierealne, bo z jednej strony połamane biodro, no to na tym boku się nie za bardzo da spać, a na drugim nie za bardzo można wyleżeć całą noc, więc to pobudki w nocy przez te 4 lata, co godzinę, co dwie, żeby się jakoś obrócić. Każdy element, moment obrócenia, no to jest przebudzenie, tak? Przebudzenie związane z bólem. No to tak jakby kogoś bolał ząb, tak? Bolał ząb i żyjmy teraz 4 lata w bólu związanym z bólem zęba.
8: Kiedy udało się wsiąść na rower?
7: Myślę, że gdzieś tak po 6 miesiącach, 6-8 miesięcy po operacji, ale to był trenażer. To był trenażer, czyli jakieś tam krecenie w domu, jazda na dworze, to dopiero 2020 rok, czyli i to też na pewno nie w zimie, czyli bliżej lata, czyli patrząc, że miałem operację w czerwcu 2019 roku, to myślę, że tak bliżej czerwca 2020 roku rozpocząłem jazdy na dworze.
8: Jak lekarze na to zareagowali?
7: Lekarze uważali, że ruch jest świetny. Ja za każdym razem, jak byłem u lekarza, to pytałem, czy to nie jest problem z tym biodrem, że ono się nie zrasta, że z nim są problemy takie, jakie były, bo na przykład za dużo chodzę, albo na przykład za dużo jeżdżę, albo jeżdżę zbyt mocno. No, lekarz stwierdził, że to dobrze, że uprawiam sport i dużo ruchu, ponieważ wtedy wymuszam większe ukrwienie tej złamanej szyjki kości udowej, a większe ukrwienie generuje aspekt wzrostu, więc skoro mogę, to idźmy w tą stronę, żebym nie rezygnował z tego, a jedynie uważał, żebym nie upadł, tak? No bo w tym momencie, teraz też po czasie wiemy, że skoro to się wszystko trzymało na śrubach bez wzrostu kostnego, no to jakiekolwiek potknięcie, upadek, no to w pierwszej kolejności by to z powrotem chrupnęło w tym miejscu, a nie w jakimkolwiek innym. Więc uważałem na siebie, żeby nie upaść i to się udawało, o dziwo, bo w przeszłości wypadki to były notoryczne, więc zacząłem na siebie uważać. Musiałem się nauczyć nowych zachowań, typu jak zeskoczyć z roweru na przykład, albo jak dojeżdżałem do świateł i trzeba było zejść z roweru, no to musiałem sobie zakodować w głowie, że to musi być zeskok na zdrową nogę, a nie jednocześnie na obie, albo nie daj Boże na prawą. No ale to jest już czynnik, który w pewnym momencie się wykonuje podświadomie, tak? Już człowiek później nie myśli o tym, jak ma zejść z roweru, albo jak ma się na nim zatrzymać, tylko po prostu wie, że to trzeba wykonać tak, a nie inaczej.
8: Jakie długości udało się pokonywać z tym bólem?
7: Z tym bólem to też ciekawa sytuacja, ponieważ w pewnym momencie, jak dostałem zaświadczenie o zakończeniu leczenia i lekarze dostrzegli ten wzrost kostny ze zdjęć RTG, to ja stwierdziłem, no to skoro się zrosło, no to jestem zdrowy, będę jeździł znowu więcej na rowerze, tak jak w przeszłości. I tutaj pierwszym takim wyjazdem, no w zasadzie też rekordowym do tej pory w moim życiu, to był jednego dnia objazd Karkonoszy. I to było 202 km i 4100 metrów przewyższenia, gdzie objechaliśmy z kolegą te całe Karkonosze. No dzisiaj wiem, że zrobiłem to ze złamanym biodrem. Ten objazd karkonoszy zaskutkował tym, że nawiązałem kontakt z Łukaszem tutaj z Jeleniej Góry, który organizuje wyjazdy i z tego żyje zawodowo. Wyjazdy w okresie jesieni, zimy, wczesnej wiosny. Nazwijmy to w ciepłe kraje, gdzie można się przygotować sportowo do sezonu, tak? Czyli to są wyjazdy dedykowane sportowcom, którzy chcą uniknąć tej naszej byle jakości związanej z zimą w karkonoszach i potrenować na świeżym powietrzu w ciepłych krajach, ale też dla takich amatorów jak ja, którzy chcą przeżyć jakąś tam przygodę w życiu i po tym objeździe karkonoszy kolejnym ruchem w sierpniu już był mój wyjazd w Dolomity na tydzień czasu. No i ten wyjazd mi się tak przypadł do gustu, że kontynuowałem to później na Teneryfie w minionym wrześniu minionego roku 2022, to wróciłem znowu z takim wyjazdem w Alpy, więc takie trzy wyjazdy, no okazało się, że one też były ze złamanym biodrem, ponieważ to złamanie, pomimo tego, że lekarze stwierdzili, że jest rozkostny, no to jak za każdym razem byłem na wizycie kontrolnej, robiono mi zdjęcie RTG, to ja cały czas mówiłem, że to biodro mnie boli, nie jestem w stanie chodzić, nie jestem w stanie przenosić ciężaru ciała na to biodro i coś jest nie tak. W międzyczasie stwierdziłem, że zrobię sobie operację kolana, bo może to jednak z kolana promieniuje ten ból jakoś nietypowo do tego biodra, więc to też nie pomogło. No i wtedy wysłano mnie na tomografię komputerową biodra pod kątem oceny wzrostu kostnego. I było tam jedno zdanie, brak cech wzrostu kostnego, czyli to się tak naprawdę nie zrosło. Może były objawy jakichś tam elementów wzrostu, ale nie zrosło się to w pełni na tyle, na ile powinno.
8: Ten ból cały czas towarzyszył, ten ból powodował też przykurcz nogi.
7: Tak, powodował przykurcz mięśni, w wyniku czego w perspektywie tych 4 lat noga funkcjonalnie, jak to lekarz powiedział, funkcjonalnie, ona mi się nie skróciła na długości o 4 cm, finalnie to doszło do 4 cm, ona funkcjonalnie straciła te 4 cm na długości w związku z przykurczem mięśni, przed którym to bólem się bronił organizm w ten sposób. Dzisiaj już mam nogi równej długości, także ta operacja endoprotezy biodra z tego roku rozwiązała wszystkie problemy, począwszy od bólu, poprzez długość nogi. Dzisiaj jestem, nazwijmy to w cudzysłowie, zdrowym człowiekiem.
8: Cześć, jak pan jeździł z tym bólem, to jak to wyglądało? Wsiadał pan na rower, zaczynał pan kręcić, ten ból też towarzyszył, tak jak pan wcześniej wspomniał, że idąc była wbijana szpila, to co, teraz przy każdym obrocie kołowrotka był ból?
7: Nie, aż tak nie było. No, rower ma tą zaletę względem chodzenia, że tyłek kolarza siedzi na siodełku, czyli tyłek, okolice tyłka biodra są jakby w odciążeniu. Podczas jazdy na rowerze pracują mięśnie. Czyli tutaj na rowerze nie było to aż tak drastyczne jak przy chodzeniu, więc oczywiście to nie była sytuacja totalnie komfortowa, taka, że czułem się totalnie zdrowy. Ja wiedziałem, że tą nogę mam słabszą. Zresztą w wyniku tych wszystkich miesięcy, kiedy nie mogłem się poruszać, to zanik mięśnia był po prostu straszny, więc przyjmowała w tym momencie rolę siłowego pedałowania noga zdrowa, a tą chorą starałem się jedynie uzupełnić jakby obrót. Czyli uzupełniałem obrót delikatnie, lewą nogą mocniejszy nacisk, prawą delikatnie, lewą mocniejszy i w ten sposób próbowałem się poruszać, jeździć na rowerze w Alpach, co też było dziwnym zderzeniem z rzeczywistością, bo wydawało mi się, że mieszkając w Karkonoszach, to my tutaj mamy góry. Natomiast jak zobaczyłem Alpy i te sławne podjazdy typu Passo Pordoi, Dział, Fedaja, Falzalego, Przełęcz chociażby, to jest inny świat.
8: Co jest takiego fascynującego, żeby codziennie wsiąść na te dwa kółka, no i się męczyć dla osoby jeszcze tym bardziej z takimi problemami zdrowotnymi?
7: Ja ogólnie jestem osobą, która uwielbia rywalizację, czyli nie jestem w stanie bez tej rywalizacji żyć i uwielbiam się zmęczyć fizycznie, czyli tak w cudzysłowie powiem upodlić się. Czym więcej, czym bardziej się upodlę, tym jestem bardziej szczęśliwszy, dlatego kocham na przykład trenażer i to będzie dla większości osób, które odsłuchają ten wywiad, będzie przerażeniem, bo najczęściej jest sytuacja taka, że jak ktoś kupi trenażer, wsiądzie na niego raz, drugi, trzeci i za chwilę jest oferta sprzedaży, bo to nie jest dla niego. Natomiast ja uwielbiam czynnik związany ze zmęczeniem i nawet jak pokonuję większe trasy, to lubię się doprowadzić do sytuacji takiej, że mam już dość, ale jednak jeszcze kawałeczek przejadę, dokręcę do tych 100 czy 150 kilometrów albo pokonam kolejną jakąś tam górkę, których było wcześniej 4 czy 5, to jeszcze zróbmy tą szóstą. No po prostu tak mam. Takim dziwnym może jestem przypadkiem, że uwielbiam zmęczenie, uwielbiam wysiłek, uwielbiam rywalizację i kolarstwo pozwala mi się w tym zakresie realizować. No bo w zasadzie tylko kolarstwo ze sportów tradycyjnych mi w tym momencie zostało. No i ono też było ze mną przez 18 ostatnich lat, bo więzadło zerwane w kolanie w 2005 roku wykluczyło mnie z piłki nożnej, z siatkówki, z koszykówki, z biegania, więc w zasadzie zostało pływanie i kolarstwo. No i to kolarstwo jest i będzie.
8: No dobra, to jakie plany na przyszłość?
7: Żeby może się jak najbardziej ogarnąć wagowo, bo to odwieczny mój problem, co uda mi się trochę zbić wagę, to za chwilę ona wraca. No tak też mam, więc chcę jeszcze te 6 tygodni wykorzystać, żeby jakoś tam do tych 105 kilo, aspekt marzenia powiedzmy, ale realny do zrobienia, zejść, czyli do 105 kilo. Chciałem w tym roku wejść w temat maratonów ultra, ale nie wyścigowo, tylko w zakresie wyzwania, żeby ukończyć, czyli takie 300, 400, 500 kilometrów, może wyjazd nad morze jednego dnia, w ciągu dnia, ale no niestety chyba zrezygnuję z tego po rozmowie z lekarzem po operacji w zasadzie, kiedy usłyszałem, że

0: coś z tym robić. Więc jak lekarza zapytałem, co to znaczy rozsądna jazda na rowerze, i zapytałem, czy to 300 km to jest jakimś problemem, to się na mnie dziwnie popatrzył i usłyszałem, że po co jeździć 300 km rowerem, jak to można zrobić autem. I no i chyba w ten sposób też mi przemówił do rozumu, że 300, 400, 500 km to chyba jednak sobie jeszcze w tym życiu odpuścić, skupić się może na mniejszych dystansach i chyba w tą stronę pójdę. Chociaż mam jeszcze taki plan i też go zrealizuję w tym roku. On jest też przełożony przez ostatnie 2 lata. Bo jednym z nich miał być objazd karkonoszy, który zrobiłem, a drugi plan to było plan zaliczenia dotknięcia, że tak powiem, 3 krajów jednego dnia, czyli Polski, Czech i Niemiec. I taką traskę mam narysowaną, ona ma 233 km i 2700 metrów przewyższenia, więc myślę, że w tym roku to zrobię z kolegą i to będzie jakby zamknięcie tych takich bardzo długich dystansów.
1: Dlaczego się pan nie poddał?
0: Trudne pytanie. No, mógłbym grać w gry komputerowe, jak większość dzisiaj społeczeństwa młodych ludzi. Kocham ten sport. Mógłbym powiedzieć, że kocham. No, lubię to prędkość pokonywania, powiedzmy, terenu czy odległości. Lubię wysiłek, lubię sport, lubię rower. No, nie uważam, że jedna czy druga operacja powinna sprowadzać się do tego, że przejdę na tryb siedzący, leżący albo będę z siebie robił inwalidę, bo może niekoniecznie trzeba, aczkolwiek to czas pokaże, tak? Ile ta endoproteza wytrwa. Mam nadzieję, że te 20 lat na pewno, znaczy na pewno to nie wiadomo, ale że wytrwa 20 lat i że wtedy będzie też informacja zwrotna, że nie było warto rezygnować z tego typu rzeczy.
1: Miał pan wsparcie w bliskich?
0: Znaczy tak, ja mam cały czas wsparcie, no, na pewno ze strony żony, bo normalna inna osoba to by zlikwidowała wszystkie rowery i w ogóle byśmy nawet może nie mieli rozmowy na temat jakiegokolwiek roweru, chociaż ona też nie lubi, jak ja wychodzę na dwór. Mama też nie lubi, bo się też ciągle martwi. Dzisiaj mam system przyjęty taki, że jeżdżąc na dworze co 30 minut, no muszę się odezwać, że żyję. No i dobór też tras jest inny. Tak, kiedyś jeździłem w tym naszym ruchu bardzo dużym, czyli te odcinki Cieplice, Jelenia Góra, mnóstwo samochodów. Teraz staram się gdzieś tam jeździć z mniejszym natężeniem ruchu, czyli Antoniów, Kopaniec, Rębiszów, Grudza, Mirsk. Te rejony, świetne asfalty, mało samochodów. Też uważam na siebie, także tutaj żona się cieszy, jak jeżdżę na trenażerze, bo to w domu, bo to bezpiecznie, tutaj sobie krzywdy zrobić nie można. No a wyjście na dwór, no zawsze jest jakimś tam elementem dyskusyjnym, czy ja muszę na pewno na dwór iść, a po opaszce na asfalt jeszcze nie wyjstek do końca. No niestety, no jakieś tam ryzyko ponoszę, staram się je minimalizować do niezbędnego jakiegoś tam minimum. Mam 3 rowery do jazdy na dworze, więc jak widzę, że tam ten asfalt może nie do końca idealnie jest suchutki, no to idę w kierunku roweru górskiego albo gravelowego. No jednak ta szerokość opon daje tam inny poziom bezpieczeństwa. Jak już jest całkiem tak jakoś dramatycznie źle, znaczy tak, no jak jest dramatycznie źle, mokro, to nie wychodzę, tak jak powiedziałem, nie wychodzę na dwór, ale jak już tam, powiedzmy, zdarzy się, czasami się zdarzy, że jadę te 60 czy 80 km i też spadnie, no to wtedy wiadomo, że już jadę bardzo ostrożnie, a jak mam możliwość wyboru trasy, to idę w kierunku Szutrów, czyli takie z Górzyńca w kierunku na Rozdroże Izerskie, tam gdzie są rezerwat krokusów, tam gdzie jest Polana Czarownic, no wiadomo, że tutaj ten mokre podłoże to nie rzutuje aż tak bardzo w zakresie jakiejś tam jazdy.
1: A co uczniowie?
0: Nie wiem, czy nawet uczniowie mają świadomość, że jeżdżę na rowerze. Na takim portalu Strava, gdzie moi znajomi, większość świata kolarskiego zgrywane swoje treningi, tam mam z 2 uczniów, którzy tam próbują, powiedzmy, jakiejś aktywności fizycznej, bo widzę, że i trenażer się pojawia, i jakaś tam jazda na rowerze górskim, ale to jest w zasadzie 2 uczniów. Natomiast nie wiem, czy większość szkoły w ogóle ma świadomość, że jest ktoś taki w mojej osobie, który tam te kilometry codziennie rąbie, jakieś przewyższenie, jakieś chore tematy. Nie wiem, prawdopodobnie jakby zrobić taką ankietę anonimową w szkole dla 200 uczniów, to 170 by powiedziało: pierwsze słyszę.
1: Życzę panu, żeby tych wyzwań na pana drodze, na ścieżce, którą pan pokonuje, było coraz więcej.

0: bo tak jak pan powiedział, jest to jeden z takich czynników motywujących do działań. Także tego życzę. Dziękuję państwu bardzo. Moim i państwa gościem był
1: Marcin Spychała.
0: Dzięki, do usłyszenia. Maciej Rukiewicz. SK2.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

słuchać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: 9.09, Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczne informacje z Jarogniewa pod Kołobrzegiem. Mocno poparzony jest ośmiolatek. To po tym, jak dzieci bawiły się benzyną. A szczegóły zna Oliwia Kisielewska.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku.

0: pojazdku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała 8-letniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
1: A okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze trzy super nowoczesne samoloty F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Maszyny wcześniej przeleciały m.in. nad Warszawą.
2: Wrażenia no ogromne, tylko za krótko, to tak tylko mig i koniec.
3: No bardzo ładny przelot, ładnie skręciły i poleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
4: Uchwyciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
1: A ceremonia chrztu husarzy odbyła się w bazie w Łasku. Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial w swoim pierwszym spotkaniu. Gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1, a wieczorem Szwajcaria zagra z Katarem.
5: Nie wiem jak wy, ale ja jeszcze jestem przed pierwszą kawą, za chwilę ją sobie zaparzę, ale uruchamiam już radio śniadaniowe, czas grać wam hity i opowiadać o fajnych rzeczach, mam nadzieję. Michał Hanczak z tej strony, a ze mną Roxy, to znaczy jej hit Miasto, na dobry początek wam gram.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczynamy nasze spotkanie już oficjalnie. Wiktoria Kida za nami, a przed nami m.in. Carla Fernandez czy zespół Perfect. Ale przede wszystkim przed nami dwudzionek. Sobota i niedziela, mam nadzieję, że wolne, że pełne ciekawych planów. Nawet jeżeli chcecie po prostu odespać, poleżeć, odpocząć, to też jest ciekawy plan. Chociaż ja oczywiście będę was zachęcał do tego, żeby trochę się ruszyć i na przykład skorzystać z różnego typu atrakcji, które dzieją się tak naprawdę wszędzie. Naszą podróż z mikrofonem po Polsce zaczniemy od Piotrkowa Trybunalskiego, bo tam dzisiaj niezwykłe bicie rekordu Guinnessa, no próba bicia rekordu, ale ja wierzę, że uda się pobić ten rekord w strzyżeniu włosów. Fryzjerzy z całej Polski dzisiaj zjechali do Piotrkowa, bo chcą wykonać minimum 500 cięć w ciągu 8 godzin. Potrzebne są głowy, jakkolwiek to zabrzmi, do ścięcia.
1: Potrzebujemy jak najwięcej ludzi do strzyżeń.
2: Zapraszamy kobiety przede wszystkim, bo one będą spełniały wszystkie kryteria. Musi być długość włosa minimum 5 cm na górze, 2 cm po bokach. Także zapraszam, jest to fajna akcja, możecie za darmo ściąć włosy.
1: Zapraszamy wszystkie dzieci, całe rodziny. Pomóżcie w próbie rekordu Guinnessa i wszyscy się w tym zapiszemy.
0: Dzisiejsze bicie rekordu Guinnessa w strzyżeniu włosów w amfiteatrze miejskim w Piotrkowie Trybunalskim. Trzymam kciuki tak mocno, jak fryzjerzy trzymają w dłoniach nożyczki. No i choć wszystkim zawsze życzę, żeby weekend trwał jak najdłużej, to w tym przypadku życzę, żeby to był weekend ścięty na krótko.
3: Esko.

0: Do tej pory z 4,5 roku znaliśmy Vivaldiego, ale teraz mamy też Wiktora Waligurę i bardzo dobry popowy hit, który w Radiu SK2 oczywiście wam gramy. Dzisiaj zerkam do kalendarza z wielką radością, bo 13 czerwca urodziny obchodzą trzy bardzo zdolne, znane artystki, których hit na pewno też lubicie i dzisiaj na pewno hit każdej z tych artystek wam zagram. Na dobry początek Kasia Kowalska, która przy okazji urodzin zdradzi też trochę swoich sekretów. Zapytałem ją o jej pierwszy występ na scenie. Czy pamięta, kiedy debiutowała?
1: Mój pierwszy raz kojarzy mi się z przeglądem piosenki Zuchowej w Sulejówku, kiedy wyszłam zaśpiewać. Kaśnisz, też nie pamiętam co, ale pamiętam, że zaśpiewałam chyba pierwszą zwrotkę. Spojrzałam na publiczność i położyłam mikrofon na scenie i uciekłam. To był mój taki pierwszy występ i pierwsza ucieczka ze sceny, także nie uniosłam tego psychicznie.
0: Na szczęście i dla Kasi, ale przede wszystkim dla nas w dorosłym życiu już z tej sceny nie uciekała i została na niej na dobre, racząc nas fantastycznym głosem i super hitami. Często takimi dość smutnymi, o nie do końca szczęśliwej miłości, ale zdarzają się też w jej repertuarze optymistyczne piosenki i skoro mamy początek weekendu, urodziny Kasi Kowalskiej, której życzymy wszystkiego najlepszego, to coś optymistycznego pasuje jak ulał.
2: SK2

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: To oczywiście zespół Ira, z którym spotkamy się jeszcze pod koniec tego miesiąca w ramach trasy SK Music Tour w Kołobrzegu. O tym wydarzeniu jeszcze na pewno będę Wam opowiadał. No i chciałbym teraz powiedzieć przy okazji hitu Wiara, że mam wiarę w naszych piłkarzy, że poradzą sobie świetnie na mundialu. Problem jest taki, że ich tam nie ma. Mundial się zaczął, ale bez Polski. Za to w Polsce, w Radiu SK2, my mamy dla Was specjalną mundialową akcję. Od poniedziałku startujemy z kompletowaniem naszej drużyny Radia SK2, która 4 lipca pojawi się na PGE Narodowym w Warszawie i zagra mecz pod okiem Sławomira Peszko. Zresztą Sławomir Peszko będzie już od poniedziałku wygwizdany na naszej antenie i będziecie musieli odgadnąć, co kryje się pod tym gwizdkiem. Do wygrania sporo nagród. Nagrodą główną 4 lipca jest 10 tysięcy złotych. Już teraz warto zajrzeć na sk2.pl, kliknąć zakładkę Wygraj i tam znaleźć wszystkie szczegóły naszej zabawy. Nie trzeba nawet umieć grać w piłkę nożną. Trzeba mieć trochę kreatywności i szczęścia. Powodzenia! A za kilka chwil w Radiu SK2 m.in. Patrycja Markowska.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty?

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
5: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
6: Historia lubi się powtarzać, a na malowniczych trasach powiatu karkonoskiego każdy zakręt to historia. Już 13 i 14 czerwca rajd samochodowy AMG Rally Karkonosze. Jelenia Góra i okoliczne gminy. Bądź tu, poczuj smak adrenaliny i kibicuj powrotowi do rajdowej historii regionu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: I po reklamie.

0: Wszystko jedno, wszystko źle. To jest tytuł tej piosenki, ale ja mam nadzieję, że u was wszystko dobrze i za chwilę też w newsach o 10 też jakieś dobre informacje się pojawią. Lore na antenie Radia SK2, w którym oprócz tego, że gramy najlepsze polskie hity, mamy też dla was trochę propozycji, co można fajnego robić w weekend w waszej okolicy. Jeżeli ktoś z Małopolski, to w jednej z małopolskich miejscowości w ten weekend odbywa się zlot ludzi nieśmiałych. Powiem szczerze, że nawet bym się wybrał, ale trochę brakuje mi śmiałości.
1: SK2. Reklama.
2: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Cześć moi kochani, witam was gorąco i przypominam, że dzisiaj startuje AMG Rally Carcanoche. To wyjątkowa impreza dla maniaków, rajdowych emocji, ścinania zakrętów, no i jazdy na pełnej epie. Dzisiaj o godzinie 16 czekają na was ceremonia startu honorowego pod urzędem miasta w Jeleniej Górze, a start o godzinie 18.25.
12: Agata Chruściak, zapraszam. Znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Mieszkańcy są w szoku.
13: No szok, szok.
14: To będą dopiero badać. To nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś kobiety, czy z szpitalu.
12: A postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. 11 województw z ostrzeżeniami IMGW, alerty pierwszego stopnia dotyczą burz i silnego wiatru. Lokalnie może spaść też grad. Najgorzej będzie m.in. w województwach dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim czy pomorskim. Ostrzeżenia obowiązują od południa. Warszawskie Targi Obronne już w przyszły piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży. Drugi dla wszystkich zainteresowanych.

0: tematyką bezpieczeństwa.
1: Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
0: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa, a targi odbędą się w Centrum Expo 21 przy Prądzyńskiego.
2: Sporo osób żyje piłką nożną, mundial rozpoczęty, ale też żyjemy tenisem. Pamiętamy, co się działo tydzień temu na French Open i o tym tenisie jeszcze za chwilę wam powiem, ale najpierw zagram. Konik na biegunach od Urszuli, Kuba i Kuba Stygnie Lato też będą, a ja nazywam się Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe. Dzień dobry!

0: Praktycznie jesteśmy na półmetku miesiąca, więc tyle samo od wypłaty, co do wypłaty w moim przypadku. Ja nie pożyczam. Nie pytajcie jakby co. Sylwia Grzeszczak na antenie Radia SK2. To jest Radio Śniadaniowe. Witam was bardzo serdecznie. Za kilka chwil Mateusz Ziółko, T-Love czy Ania Karwan. Ale oczywiście najpierw z mikrofonem wędrujemy dalej przez Polskę i sprawdzamy, co się dzieje i co słychać. Po sukcesach Mai Chwalińskiej z zeszłego tygodnia, z French Open, oczywiście, że zagotowało się i zrobił się duży ruch w okolicy kortów tenisowych, bo nagle wiele osób się tym sportem zainteresowało i postanowiło spróbować swoich sił i są na to dowody w postaci opowieści trenerów i trenerek. Oczywiście ten szał zaczął się już też po sukcesach Igi Świątek, ale w ostatnich dniach ruch jakby znowu większy. Rodzice chętnie zapisują dzieci na zajęcia z tenisa, o czym opowiada nam Mariola Frączek z jednej z takich szkół w Nowym Sączu.
1: Sukces Mai jest na pewno kolejnym bardzo fajnym impulsem do tego, żeby zacząć grę w tenisa. Rzeczywiście chętnych jest więcej.
0: Żeby osiągać takie sukcesy jak Maja Chwalińska czy Iga Świątek, to wiadomo, że trzeba od dziecka zacząć trenować. Ale dla rozrywki, dla rekreacji, dla sportu, dla nowych doświadczeń, dorośli też mogą spróbować.
1: Każdy wiek jest dobry, to nie jest tak, że jak jesteśmy dorośli, to jest za późno.
0: Jeśli tenis was korci, to rozejrzyjcie się choćby w ten weekend, czy jakiś kort w waszej okolicy działa. Na pewno prężnie ostatnio.

0: Każdego dnia w Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity, także od Mesai. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe, w którym po raz kolejny teraz zaglądam do kalendarza. 13 to niby pechowy dzień, ale 13 dzień czerwca to bardzo szczęśliwy dzień dla polskiej muzyki, bo urodziły się tego dnia bardzo znane, bardzo zdolne artystki. Mówiłem już o Kasi Kowalskiej, teraz czas na Anitę Lipnicką, czyli kolejną ikonę lat 90., ale aktywną i bardzo dobrze do dzisiaj. Zapytałem Anitę Lipnicką o jej największą koncertową wpadkę.
1: O Boże, mam taką jedną, która gdzieś tam się jawi zawsze jako najgorszy koszmar piosenkarza, czy tam piosenkarki. Kiedy stoisz na scenie i to się wydarzyło autentycznie, naprawdę byłam zaproszona do wzięcia udziału w prestiżowej imprezie jazzowej. Uwielbiam jazz, ale nie jestem jazzową wokalistką. Tak się stresowałam występem i to było przed pełną salą, całą piosenkę przestałam, nie zaśpiewałam ani słowa, zapomniałam totalnie tekst, czarna dziura w ogóle, najgorzej. I na końcu po prostu powiedziałam przepraszam i usiadłam na stołku na scenie. Ta tragedia polegała na tym, że wszyscy uczestnicy tego koncertu cały czas siedzieli na tych stołkach, więc ja nawet nie miałam się gdzie ukryć i się po prostu zapaść pod ziemię. Musiałam tam siedzieć do kolejnej piosenki, którą na szczęście już pamiętałam. To było Rosemary's Baby. Już jakoś weszło mi w krew i pamiętałam. A ta pierwsza totalna porażka.
0: A kto śpiewał, że wszystko się może zdarzyć? Również na scenie. Anita Lipnicka obchodzi w tym roku 30-lecie swojego solowego albumu, pierwszego, Wszystko się może zdarzyć, i rusza jesienią w trasę koncertową jubileuszową, podczas której piosenki z tej płyty będzie można usłyszeć, często w zupełnie nowych wersjach. Już lista miast podana, chociaż podobno kolejne daty jeszcze się mają pojawiać. Lublin, Rzeszów, Łódź, Zabrze, Bielsko-Biała, Opole, Gdynia, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Bydgoszcz już teraz na tej liście. Ja nie mogę się doczekać, bo dla mnie to jest jedna z najważniejszych płyt, najważniejszych wokalistek. No i z wielką przyjemnością zagram wam teraz hit i Wszystko się może zdarzyć. Niech zdarzy się wszystko, co najlepsze. I Anicie, i wam. Nie tylko w ten weekend.

0: Dzień dobry, Dawid.
1: Dzień dobry.
0: Pani Dawida Podsiadły nie mogą narzekać ostatnio na nudę, bo dużo się dzieje, jeśli chodzi o tego wokalistę. Są nowe single, jak na przykład hit Sezon, który przed chwilą zagrałem. Jest też kawałek Na Błysk. Jest też trasa koncertowa, obrotowy tour. No i udział Dawida w różnych innych projektach, bo jest wspólny kawałek z Arturem Rojkiem. Ukazał się też kawałek z Okim. A podczas zeszłotygodniowego koncertu w Chorzowie na Stadionie Śląskim Dawid Podsiadło ogłosił, że podczas przyszłorocznej Zorzy będzie jego wspólny projekt z Soblem. No i też możemy spodziewać się całej płyty. No to tak, Dawid Podsiadło za nami, a Sobel na razie panowie solo. Za kilka chwil Kochasz po krótkiej przerwie wam zagra.
2: SK2.
3: Autopromocja.
4: Paprykarz ze Szczecina.
5: Szklanki z Krosna.
4: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
3: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: I po reklamie.
6: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Jednak nie 70, a 35% ciała poparzone. Zaczynamy od nowych informacji z Jargoniewa w Zachodniopomorskiem. Doszło tam do tragicznego wypadku, gdy dzieci bawiły się kanistrem z benzyną. Poważnie ranny został 8-latek.
7: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała.
6: Mówi Dariusz Szacht ze straży. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki. To na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. Dwie osoby zatrzymane to po tym, jak skradziono sprzęt angielskiej reprezentacji przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie, skradziono m.in. piłki i buty.
8: Minuta po 11:00, czas na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym. Dżamal za chwilę, będzie też Grzegorz Chyży o pani, no i fajne panie też wpadną w tej godzinie do studia Radia SK2. To Kasia Sienkiewicz i Sarsa. Michał Hanczak, witam was bardzo serdecznie. Dobrej soboty wam życzę.

0: To jeden z tych kultowych polskich hitów, które oczywiście też mają swoje miejsce na antenie Radia SK2. Budka suflera i Za ostatni grosz. Ale za kilka chwil zagram wam coś nowego, co poznajemy od kilku tygodni dopiero tak naprawdę, ale artystkę znamy znacznie dłużej, tyle że z występów z bratem w duecie Kwiat Jabłoni. Tym razem jednak Kasia Sienkiewicz postanowiła pójść własną muzyczną ścieżką, no i takim pierwszym solowym singlem jest kawałek Były momenty, który zagram wam za chwilę. Sama Kasia zdradziła mi, że choć na scenie jest już od wielu lat, to jednak pójście tą taką solową ścieżką dostarcza zupełnie nowych emocji i adrenaliny.
1: Czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę tak
0: czyli,
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie.
1: Dziękuję.
0: Kasia Sienkiewicz prawie jak z gry Ja zagram. Za chwilę Były momenty na antenie Radia SK2, a te letnie momenty, czyli spotkania z Kasią Sienkiewicz na koncertach, przed nami. Kasia ogłosiła ostatnio w internecie listę imprez, na których się pojawi tego lata. No i między innymi będzie na festiwalu Kazimiernication w Kazimierzu nad Wisłą, ale też zobaczymy ją na Openerze, ale też na Olsztyn Green Festival czy podczas trasy męskiego grania. SK.

0: budzi nas. Jak to się dzieje, że ludzie mają tyle talentów naraz? Na przykład taki Maciek Musiałowski. I talent aktorski, i talent wokalny, muzyczny również. Maciek Musiałowski i jego flora na antenie Radia SK2. Ja zaglądam teraz do kalendarza. Do tego mam talent, żeby pilnować dat. A tam 13 dzień czerwca, urodziny kilku polskich artystek. Była już dzisiaj Kasia Kowalska, była Anita Lipnicka, ale tego samego dnia urodziny obchodzi też Sarsa. I przy niej się na chwilę zatrzymajmy. Zapytałem ją o pierwszy instrument, bo Sarsa przecież jest multiinstrumentalistką, ale o ten pierwszy instrument, który trafił w jej ręce. Kiedy to było i co to było?
1: To były takie jednooktawowe organki. Dostałam na pierwszą komunię świętą od wujka i to było fenomenalne doświadczenie, bo te organki miały podświetlane guziczki, więc wyświetlało się konkretnie, który guzik trzeba przycisnąć, żeby zagrać konkretną melodię, Panie Janie na przykład. I to były moje pierwsze próby grania na instrumencie klawiszowym.
0: Można więc powiedzieć, że od tego zaczęła się przygoda Sarsy z muzyką, która bardzo ładnie się rozwinęła. Do tego stopnia, że Sarsa od wielu lat raczy nas fantastycznymi piosenkami i takimi radiowymi hitami i muzyką nieco bardziej alternatywną, ale też na przykład ilustracyjną, filmową, bo do niej też ma rękę. Tym razem zagram wam w ramach urodzin Sarsy jej najnowszą piosenkę, która ukazała się kilka dni temu i która rozpoczyna według Sarsy erę nostalgii, chociaż moim zdaniem brzmi jak letni hit. Ocencie zresztą sami, czy będziemy się pamiętać. Sarsa w Radiu SK2 z nowością. SK

0: w Radiu SK2, w takiej naszej sobotniej śniadaniówce radiowej, Warius Manks i Kasia Stankiewicz z hitem Kot bez ogona. Mam nadzieję, że macie wolną sobotę i możecie oddać się relaksowi, chociaż podejrzewam, że część z was pracuje i to by wpływało na te badania, o których teraz powiem. Pojawiły się ostatnio takie badania, które mówią, że Polacy pracują prawie najdłużej w Unii Europejskiej. Średnio 38 godzin w tygodniu, a ci, co prowadzą działalność gospodarczą, pracują jeszcze więcej i zawyżają tę średnią. Daje nam to wszystko piąty najwyższy wynik w Unii Europejskiej, także rzeczywiście nasz kraj to kraj pracusiów. No i szkoda tylko, że choć tak długo pracujemy, to wypłata trwa tak krótko.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty?

0: Radio Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama. Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
10: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: I po reklamie.

0: Lady Punk przy sobocie na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 12. Ciekawe, czy jeszcze niektórzy kibice odsypiają zarwaną noc, bo rzeczywiście jeśli chodzi o ten mundial, to niektóre mecze kończą się przecież przed 5 rano i to jest naprawdę niezłe wyzwanie dla polskich kibiców, ale dla wszystkich, nawet jeżeli nie są do końca kibicami piłki nożnej, my mamy naszą radiową, mundialową akcję, która na dobre rusza w najbliższy poniedziałek, SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszko w roli głównej. Bądźcie czujni, zaglądajcie też na sk2.pl, gdzie macie szczegóły tej akcji. Ja tylko powiem, że wielkim finałem będzie wspólny mecz naszej radiowej drużyny na PGE Narodowym w Warszawie. No i ktoś z was będzie mógł wygrać 10 tysięcy złotych.
1: SK2. Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabrycznym.

0: Uwielbiam super ceny.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
2: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku. Wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Mam coś dla miłośników książek. Będzie to spotkanie ze Zbigniewem Parafianowiczem, autorem książki Kłopot z Zełenskim w Jeleniogórskim Centrum Kultury o godzinie 18 już w najbliższą środę 17 czerwca. Jeżeli lubicie tematy polityczne, to może być spotkanie, które was zainteresuje. Wstęp wolny i odsekawszy bankowej.
13: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Szczątki 32 płodów do tej pory odnaleziono w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwają prace. Pracuje tam biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
14: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
13: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie. Obecnie śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, jednak ta po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt. Poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
15: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
13: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w Centrum Expo 21.
16: Dzień dobry ponownie. Michał Hanczak z tej strony cały czas. Gram wam kolejne polskie hity. Teraz coś dla tych, którzy obrali już kierunek Poznań. Poznań to miasto muzycznych doznań dzisiaj, bo to kolejny przystanek stadionowej trasy Dawida Podsiadły. I od jego hitu rozpoczynamy tę godzinę. To będzie piosenka bardzo piękna pod tytułem Mori.

0: młoda i zdolna. Hania Kuzimowicz na antenie Radia SK2. Za kilka chwil wciąż młody, wciąż zdolny Kasa, a także duet Oscar Sims i Carla Fernandez z hitem prosto z Akademii Pana Kleksa, czyli można powiedzieć z pewnej bajki. I przy tych bajkach się na chwilę zatrzymajmy. Zaglądamy teraz do łódzkiego szpitala Matki Polki. Tam dzieci, żeby nieco łatwiej znosić trudy badań, oglądają wyciszające je bajki. To wszystko dzieje się w czasie rezonansu, a z mikrofonem był tam Grzesiek Mnik, nasz reporter.
1: Będziesz miał ten rezonans, jaką bajkę byś wybrał, czy też co do obejrzenia w ogóle?
2: Chciałbym obejrzeć jakiś film, może serial. Mama opowiadała, że miejsce jest klaustrofobiczne, szczególnie, że boję się igieł. Chciałbym się jakby odciąć od tego, co się dzieje.
3: Te filmy są tak skonstruowane, żeby dziecko wyciszać, a nie obudzać. Doktor Piotr Grzelak, no i dziecko odbywa takie badanie w postaci takiej podróży przez właśnie tą bajkę.
1: Dziecko wtedy się nie wierci.
4: Tak. Dziecko może samemu sobie wybrać bajkę. Januszewski Kamil. Elektroradiolog, z powodu tego, że pacjent znajduje się w tubie, musimy mu położyć takie specjalne okulary, które są po prostu lustrem, które odbijają ten obraz.
0: Bardzo ładna inicjatywa, warto o niej mówić, warto naśladować, kopiować, dlaczego by nie, ale myślę sobie, że w sumie to dorosłym też mogliby w czasie różnych badań puszczać bajki, żeby odstresować trochę dorosłych. Przecież my też się bardzo boimy niektórych badań, zwłaszcza mężczyźni. Swoją drogą, jak człowiek czasami siedzi w poczekalni i czeka na swoją wizytę w gabinecie lekarskim czy zabiegowym, no to słuchając innych pacjentów, nie tyle nasłucha się bajek, co horrorów.
5: SK2.
6: Ty jesteś piękniejsza.

0: ma miejsca jak dom. To nowość od Mroza na antenie Radia SK2. Michał Hanczak z tej strony, słuchacie radia wciąż śniadaniowego. Mamy tutaj dużo tematów, dlatego program trwa do 13. Teraz zajmiemy się Darią Zawiałow i jej rocznicą, jej jubileuszem. Ostatnio wspominała, że minęło 10 lat, odkąd wygrała debiuty podczas festiwalu w Opolu, a śpiewała tam piosenkę pod tytułem Malinowy Chruśniak. Piosenkę, która w sumie otworzyła jej też drogę do dalszej kariery.
1: Pierwszy taki utwór, który naprawdę się bardzo rozszedł i do dzisiaj jest super wspominany i też jeden z największych takich naszych najmocniejszych punktów na koncertach.
0: I nie przez przypadek mówimy teraz o tym Malinowym Chruśniaku i tym dziesięcioleciu, ponieważ Daria Zawiałow ogłosiła, że będzie ten jubileusz świętować. W jaki sposób? Ano wyda limitowane winyle z singlami ze swojej pierwszej płyty, czyli z płyty Akesz. To jest właśnie Malinowy Chruśniak, potem był Kundel Bury i Miłostki i te piosenki ukażą się też w nowych aranżacjach, tylko na winylach. Szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych Darii Zawiałow, a ja wam teraz ten Malinowy Chruśniak przypomnę.
2: SK2.

0: Jakie plany na sobotnie popołudnie? Czy komuś szykuje się jakieś randewu? Trzymam kciuki za bardzo udaną randkę, jeżeli takowa jest w planach. W najbliższych dniach można na przykład zabrać kogoś na randkę na zawody balonowe. Widok balonów na niebie jest bardzo ładnym, romantycznym widokiem. No i taki będą mieli mieszkańcy, ale też turyści, którzy odwiedzą w najbliższym tygodniu Tychy i Pszczynę, bo tam od 18 do 20 czerwca będą 6. zawody balonowe in the Silesian Sky. Dobre na randkę, ale też na wycieczkę z całą rodziną.
1: Dla dzieciaków zawsze jest to duża frajda, kiedy mogą zobaczyć te statki powietrzne, zarówno w momencie, kiedy startują, czy jak piloci przygotowują je do startu, a także jak już pojawiają się na niebie.
0: Jak mówi Kuba Szwedowski, który reprezentuje organizatorów tych zawodów, weźmie w nich udział 15 załóg z Polski, Węgier czy Litwy. No i rzeczywiście będzie co oglądać. A w Radiu SK2 będzie czego posłuchać, bo po krótkiej przerwie Monika Brodka i Krzysiek Zalewski.
2: SK2. Reklama.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
19: I po reklamie.

0: Ta śpiewająca dziewczyna to Marisa i jej hit pod tytułem Odkochaj w Radiu SK2 przed godziną 13. Za chwilę inna dziewczyna też czasami śpiewa, Antonina Van Dessel, ale nie wiem, czy będzie śpiewała na antenie, może ją namówicie. Na pewno jednak zagra jeden z waszych ulubionych hitów ostatnio, czyli hymn męskiego grania, Nareszcie. To jest numer jeden gorącej polskiej dwudziestki. Aktualnie można wejść na sk2.pl, zagłosować, sprawdzić listę, no i posłuchać jej w każdy piątek po 18 na naszej antenie. Dobrze, dosyć ode mnie. Dobrego weekendu wam życzę. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Michał Hanczak, cześć!
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99.

0: czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
0: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mają pojawić się głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
13: Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej do 15 stopni Celsjusza. A do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę.
12: Latem zakończy się projekt dotyczący cen paliw, potwierdza premier. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli, przyznaje Donald Tusk. Jednocześnie ocenia, że są tu, cytat, niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Robert Lewandowski coraz bliżej transferu. Portal The Athletic informuje, że Polak jest w trakcie zaawansowanych rozmów z Chicago Fire. Piłkarz przyleciał już do Chicago. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu wartą nawet 20 milionów euro za sezon.
14: Na zegarach punktualnie godzina 13. Ja cię, Agata, zaskoczę pytaniem.
12: Tak, słucham.
14: Co z tym latem?
12: Nie wiem, właśnie zastanawiam się, czy go nie odwołano, a bardzo bym nie chciała.
14: Ja też bym tego nie chciała, no ale trochę mniej szkoda, że się siedzi w pracy, co?
12: To prawda, jakoś tak mniej przykro.
14: Więc sobotnie, dzień dobry, 13 czerwca, godzina 13.01, Antonina Van Dessel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie.
15: Najlepsze polskie hity.
16: Polskie hity. Polskie hity.
14: SK2. No i na początek bardzo dobrze, Hurt i Załoga G. No to posłuchajmy.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: to wiem.
1: Nasz wczorajszy numer jeden gorącej polskiej dwudziestki, Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino i oczywiście numer Nareszcie. A ja teraz będę mówiła o jedzonku, no bo skoro weekend, to w wielu domach na pewno już planujecie, co będzie dobrego na obiad dzisiejszy, no i ten jutrzejszy, bardziej uroczysty niedzielny. No i właśnie rosół ma dzisiaj swoje 5 minut i to dosłownie na poważnie. Słuchajcie, kultowa polska zupa jest zgłaszana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, czyli w skrócie trafia do grona tradycji, które są uznawane za ważną część kultury i zwyczajów. Nasz rosół, dokładnie tak. I trudno się dziwić, no bo rosół w Polsce to w sumie nie tylko zupa, to taka niedziela u babci, to takie stawiam na gaz i już wiadomo, że będzie dobrze. To zapach, który robi w domu klimat szybciej niż jakikolwiek plan na obiad. Zwłaszcza w weekend, kiedy wiele wskazuje na to, że w domach zapadła cicha decyzja. Nie kombinujemy, robimy rosół i tyle. A w poniedziałek co? Pomidorową!
2: SK2.
1: A muzycznie w SC2 już teraz Sylwia Grzeszczak i jej Sen o przyszłości. No to posłuchajmy.
3: Z oczu twych czytam, że

I tak właśnie gramy wam w Radiu SK2 w to sobotnie popołudnie. To był Dawid Podsiadło i jego numer Na Błysk. A ja powiem teraz wam o Mundialu, dlatego że Mundial 2026 wystartował, no nie da się ukryć. I w meczu otwarcia, który rozegrany został 11 czerwca, czyli 2 dni temu, Meksyk pokonał RPA 2-0. A przed nami ponad miesiąc piłkarskich emocji. Turniej potrwa aż do 19 lipca, zagra w nim 48 reprezentacji, a kibice zobaczą w sumie 104 mecze. Takie mam dla was dane, tak się przygotowałam. No i chociaż biało-czerwonych tym razem na Mundialu nie ma, no to spokojnie, no bo słuchajcie, my mamy dla was własne piłkarskie emocje. W Radiu SK2 rusza SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszką. Codziennie usłyszycie specjalną zagadkę od naszego ambasadora. Odgadniecie brakujące słowo i możecie trafić do wyjątkowej jedenastki Radia SK2, do naszej drużyny. Stawką są m.in. spotkanie ze Sławkiem Peszką, 1000 zł kieszonkowego, loża na PGE Narodowym, no i walka o 10 tysięcy złotych, więc jest o co walczyć. Szczegóły i zgłoszenia już teraz na naszej stronie sk2.pl, więc no co? No do dzieła, zwłaszcza to dla fanów piłki nożnej. Jedziecie! A u nas muzycznie absolutny klasyk za moment. Łzy, Narcyz.

0: Kochanie, to ja, Grzegorz Chyży w Radiu SK2. No i zobaczcie, jak to się pięknie zrymowało. Słuchajcie, sezon na truskawki trwa w najlepsze i jak co roku wraca też pytanie, ile ich właściwie można zjeść, żeby było zdrowo i czy możemy jeść truskawki tak zupełnie, ale to zupełnie bezkarnie. No i jak wynika ze zaleceń dietetycznych, dla dorosłej osoby bez przeciwwskazań to zwykle około od 150 do 300 gramów dziennie, czyli tak mniej więcej 1-2 szklanki owoców. To jest mało strasznie. Dobra wiadomość jest taka, że truskawki to naprawdę lekki temat, mają mało kalorii, są źródłem witaminy C, błonnika i antyoksydantów, więc spokojnie mogą wspierać dietę, no i oczywiście formę, co jest bardzo ważne. No i oczywiście wiecie, jak ze wszystkim, liczy się umiar, no bo kilogram truskawek to już nie jest fit przekąska, tylko pełnoprawna porcja owoców na cały dzień albo i tydzień. No i puenta tutaj jest właściwie prosta. Truskawki są tak dobre, że największy problem nie polega na tym, ile można ich zjeść, tylko moim zdaniem, jak przestać, kiedy już się zacznie. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jak

0: Autopromocja.
1: Reklama. Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to Twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: I po reklamie.

0: tę pochmurną sobotę. Powoli zbliżamy się do godziny 14, a to był zespół Free of Us i ich Szklany Sufit. Po godzinie 14 w SC2 polecą dalej najlepsze polskie hity i na początek numer idealny na weekend – Sanach Hip Hip Hura. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Quinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra

0: Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Cześć moi kochani, witam was gorąco i przypominam, że dzisiaj startuje AMG Rally Carcanoche. To wyjątkowa impreza dla maniaków, rajdowych emocji, ścinania zakrętów, no i jazdy na pełnej epie. Dzisiaj o godzinie 16 czekają na was ceremonia startu honorowego pod urzędem miasta w Jeleniej Górze, a start o godzinie 18.25.
5: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Zaczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To tam odnaleziono 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej ze względu na złe samopoczucie trafiła do szpitala.
6: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa. Prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
5: Powiedział Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli w tym tygodniu prace budowlane. Po miesiącach walki realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika Hołuja, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało nam się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
7: 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała w procesie rehabilitacji.
5: A zbiórka na leczenie i rehabilitację Dominika nadal trwa na stronie Fundacji Podaruj Dobro. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę w hali Expo 21 Warszawskie Targi Obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.
8: No i na zegarach punktualnie godzina 14 i mam pytanie.
5: Tak.
8: Będziesz korzystać w weekend z wolnego?
5: Będę korzystać z wolnego, chociaż chciałabym pójść na spacer, a pogoda zupełnie nie sprzyja.
8: Ale z cukru nie jesteśmy. Parasol i do przodu.
5: To prawda.
8: No i właśnie pod weekend u nas teraz bardzo dobry numer. Sanach, Hip Hip Hura. Kolejna godzina. Antonina Van Dessel, Radio SK2. Jedziemy.

to numer, który idealnie pasuje do dzisiejszej pogody. No niestety, Gabriel Fleszar, kropla deszczu. Ale przed Gabrielem Fleszarem usłyszeliście Kasię Kowalską i Antidotum. No i właśnie, Kasia Kowalska. Słuchajcie, dzisiaj 13 czerwca obchodzi swoje 53. urodziny. I rano miałam okazję posłuchać ciekawego wywiadu z Kasią i powiem wam trzy ciekawostki o Kasi, których być może nie wiecie. Kasia zaczynała śpiewać w chórkach kościelnych i wtedy dopiero świat zaczynał ją odkrywać. Później żyła głównie z tego, że nagrywała chórki dla różnych artystów, no i tak na przykład poznała Ewę Bem, która później zobaczyła w niej potencjał i zaprosiła ją na wspólną trasę koncertową, gdzie właśnie Kasia robiła chórki. No i tutaj teraz najciekawszy news. Kasi Kowalskiej próbowano zmienić nazwisko. Jak już zaczęła się wybijać, to uznano, że to nazwisko Kowalska jest takie zbyt pospolite. No wiecie, Jan Kowalski i Kasia Kowalska, no nie, no trzeba to zmienić. Ale Kasia uznała, że właśnie to jest jej siłą i nie dała się zmienić. Zawsze szła we własną, wierzyła we własną siłę, szła własną drogą, no i właśnie tak zostało. Ale muzykę tworzy i tworzyła bardzo dobrą. Kasiu Kowalska, życzymy ci 100 lat i dalej tworzenia takich przebojów, jak tworzysz. A muzycznie zaraz u nas Kamil Bednarek i Mateo Talizman. W takich rytmach trochę reggae. SK2. Zapominając

Ты хай на

0: Wehikuł czasu.
1: My w naszym wehikule czasu Radia SK2 robimy szybki teleport do roku 1986, kiedy to zespół bardzo popularny w czasach PRL-u, czyli 2 plus 1, wypuścił numer Iść w stronę słońca. No i tak, autorem tekstu tutaj piosenki był polski, bardzo uznany tekściarz Andrzej Mogilnicki, a muzykę skomponował założyciel zespołu, czyli Janusz Kruk. Wielki sukces piosenki w PRL-u, dlatego że w czasach swojej premiery utwór zdobył nagrodę w konkursie Polskiego Radia na idealną piosenkę dla młodzieży. No i generalnie tekst to taka uniwersalna opowieść o pięknie życia, podążaniu za marzeniami, jest bardzo wesoły, optymistyczny, byciu sobą i patrzeniu na świat oczami dziecka. I znalazłam bardzo ładne podsumowanie, że jest to ponadczasowy hymn optymizmu i afirmacji życia. No więc słuchajcie, już teraz w wehikule czasu Radia SK2 2 plus 1, Iść w stronę słońca, no i afirmujmy tą piosenką życie.

0: To oczywiście Błomysławicy z Arturem Rojkiem, a dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Dobrych Rad, czyli jedyny dzień w roku, kiedy każdy z nas oficjalnie awansuje na eksperta od życia innych. Bo statystyki są bezlitosne. Większość z nas uważa, że doradza lepiej niż przeciętny człowiek. Nawet jeśli własne życie czasem wygląda jak serial po kilku nieudanych sezonach, to komuś doradzamy najlepiej. Mamy też klasyk psychologii, efekt dystansu. Cudze problemy widzimy w HD, własne najczęściej w trybie zaraz się tym zajmę. Do tego dochodzi syndrom rozwiązywacza, czyli potrzeba natychmiastowego naprawiania świata. Zwłaszcza tego, którego nie jesteśmy niestety częścią. I jest jeszcze, słuchajcie, zraniony uzdrowiciel, czyli człowiek, który najlepiej doradza, bo sam już kilka razy spektakularnie przegrał. No i w Światowy Dzień Dobrych Rad pamiętajmy jedno. Najłatwiej ustawić cudze życie, zwłaszcza siedząc wygodnie w swoim. Więc dzisiaj te dobre rady może zachowajmy dla siebie. SK2.
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Znałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Strzela koń na biegunach.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
15: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: I po reklamie.
18: No i

0: Na zegarach już powolutku wybija godzina 15. To był rezerwat. Zaopiekuj się mną. Po godzinie 15 SK2 w sobotę oczywiście nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszą polską muzyką. Na początek Sasza Strunin, elektryczne gitary i Karolina Stanisławczyk. Zostańcie koniecznie z nami, bo później ta playlista będzie rozkręcać się jeszcze bardziej. Będzie grubiej, obiecuję.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Historia lubi się powtarzać, a na malowniczych trasach powiatu karkonoskiego każdy zakręt to historia. Już 13 i 14 czerwca rajd samochodowy AMG Rally Karkonosze. Jelenia Góra i

0: znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: I po reklamie.
4: No i mamy godzinę 15 w sobotę 13 czerwca. Taka pora obiadowa, więc wszystkim, którzy jedzą obiad, życzę smacznego. To jest Radio SK2. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i mam dla Was porcję najlepszych polskich hitów. Ale oprócz najlepszych polskich hitów w tej godzinie trochę plotek o Robercie Lewandowskim, trochę o Mundialu, no i o urodzinach gwiazd. Bo dzisiaj tak się składa, że bardzo dużo gwiazd polskiej sceny muzycznej ma urodziny. To zaczynamy.
5: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
4: I na początek piosenka dla wszystkich, którzy mają teraz trochę gorszy moment. Sasza Strunin, To nic, kiedy płyną łzy. Pamiętajcie o tym.

0: Duet, którego bardzo przyjemnie się słucha, Kuba i Kuba Stygnielato w Radiu SK2. Mundial trwa. Emocje sportowe też. Nawet jeżeli tym razem biało-czerwonych na boiskach nie oglądamy, to kibice i tak mają co robić. Chociaż tegoroczny turniej, no, wystawia ich trochę na próbę. No bo dzisiaj na przykład o 3 nad ranem naszego czasu grano mecz USA kontra Paragwaj. USA wygrało 4-1, a wieczorem, również dzisiaj o 21 na murawę, wyjdą Katar i Szwajcaria. No i chyba największym rywalem wielu fanów nie są dzisiaj piłkarze, tylko strefy czasowe. Bo żeby oglądać wszystkie mecze, trzeba jednocześnie być, słuchajcie, kibicem, nocnym markiem i specjalistą od szybkich, krótkich, regenerujących drzemek. I jedno jest tutaj pewne. Mundial to taki czas, kiedy poranna kawa przestaje być napojem, a staje się taktyką. Zdecydowanie.
1: SK2.
0: No i teraz numer idealny pod ten mundial. Urszula, Na sen. Posłuchajmy.

0: Ola Kendra, Bój się Boga, dziewczyno w Radiu SK2. Słuchajcie, w internetowych streamach bywa różnie, ale tym razem poszło bardzo konkretnie. Robert Lewandowski podczas jednego z live'ów u Łatwo Ganga rzucił luźną obietnicę, że jak będzie okazja, to wpada na wspólnego kebaba. No i jak się okazuje, słowa dotrzymał. W sieci krążą fotki, było spotkanie, był klimat, był klasyczny street foodowy klasyk, czyli wszystko zgodnie z planem. I ja tylko zastanawiam się, co na to wszystko Anna Lewandowska. Myślę, że był lawasz, mieszany, szybko 3 razy, póki żona nie widzi, no bo wiecie, Ania jest bardzo fit i jak się dowie, to może wpaść w baciatowy szał, a tego byśmy nie chcieli.
1: SK2.
0: A muzycznie już teraz Bajm i Szklanka Wody w Radiu SK2 w sobotnie popołudnie.

0: To była Lanberry, plan awaryjny. Miałam mówić o urodzinach, więc o urodzinach powiem. Mówiłam już o Kasi Kowalskiej, która dzisiaj świętuje swoje 53. urodziny, ale dzisiaj również swoje 51. urodziny obchodzi Anita Lipnicka, czyli jedna z tych artystek, no, których głos trudno pomylić z kimkolwiek innym. Na polskiej scenie, obecna od lat 90., zaczynała w Various Monks, no a później poszła własną drogą, tworząc takie bardziej intymne, spokojne brzmienia i budując bardzo charakterystyczny styl, taki delikatny, ale jednocześnie bardzo mocno rozpoznawalny. I z okazji urodzin cała ekipa Radia SK2 śle Anicie Lipnickiej najlepsze życzenia. Dużo zdrowia, muzycznej energii i kolejnych pięknych piosenek, które zostaną z nami na jak najdłużej. 100 lat. SK2.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: zrobić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Le Bon Affidé i Daria Zawiałow i ich kultowy hit Bubble Tea na kilka chwil przed godziną 16 w Radiu SK2. Po godzinie 16 na dobry początek Bryska, Maciej Musiałowski i Sumptuastic, więc jak widzicie, bardzo różnorodnie i na pewno każdy z Was muzycznie znajdzie coś dla siebie, dlatego z SK2 warto być cały czas. No więc co? Zostańcie i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
9: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
8: Zaraz wszystko wyjaśnię.
10: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Cześć moi kochani, witam was gorąco. Tu Błażej Stachewicz. Jeżeli lubicie wędrówki,

Big Day w dzień gorącego lata. Tak muzycznie gramy wam w Radiu SK2 w sobotnie popołudnie. A w sieci głośno o szczerej rozmowie Roxany Węgiel, jak czytam, która opowiedziała o swoich pierwszych doświadczeniach z finansami w show biznesie. Jak przyznała młoda gwiazda, na początku zdarzało się, że nie wszystko było dla niej jasne i przejrzyste, jeżeli chodzi o rozliczenia i umowy. Dzisiaj podchodzi do tego już dużo spokojniej i bardziej świadomie i jak sama pokazuje, w tej branży talent to jest jedno, a pilnowanie papierów, to drugie, równie bardzo ważne. Bo jak się okazuje, w show biznesie można szybko zostać gwiazdą, ale jeszcze szybciej trzeba nauczyć się czytać malutki druczek. SK2. A już teraz Dawid Kwiatkowski, Bez Ciebie. Posłuchajmy.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem w wehikule czasu przenosimy się do roku 1967 i przed piosenką, którą za chwilę usłyszycie, no ciężko cokolwiek powiedzieć, żeby to było dobre, ponieważ to jest piosenka, która jest hitem wszechczasów. I mówimy tutaj o piosence Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Po raz pierwszy ten numer został wykonany tego samego roku na Festiwalu Piosenki w Sopocie. I Lucjan Kydryński, zapowiadając artystę, powiedział: muzyka Czesław Niemen, tekst Czesław Niemen, śpiewa Czesław Niemen. Gdy artysta zaczął śpiewać, publiczność ponoć oniemiała z zachwytu. Wiecie, głęboki, charakterystyczny głos Czesława Niemena, który niósł się wśród publiczności, no i ta piosenka, no to naprawdę można oszaleć. Do tej pory piosenka jest ceniona na całym świecie, uważana jest za jeden z numerów wszechczasów, taki prawdziwy protest song, i stała się ona ważnym utworem dla zbuntowanej młodzieży z końca lat 60. No a Czesław Niemen oczywiście stał się ich idolem. I tekst piosenki Dziwny jest ten świat może być różnie interpretowany, ale tak naprawdę, jak się wsłuchacie, mówi o tym, że są osoby, które poklepują nas po ramieniu, a gdy nie widzimy, wbijają nam nóż w plecy. Drodzy słuchacze, posłuchajmy już teraz w wehikule czasu Radia SK2. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat.

0: To była ławka od formacji Nieżywych Schabów, a wy na pewno kojarzycie łatwo Ganga. I znów zrobiło się o nim głośno, ale tym razem nie chodzi o stream, rekordy oglądalności czy internetowe wyzwania. Twórca spełnił marzenie Mai, która walczy z chorobą nowotworową. Dziewczynka chciała nagrać z nim piosenkę i właśnie udało się to zrealizować. Powstał wspólny numer, było spotkanie, dużo emocji i przede wszystkim coś, czego nie da przeliczyć się na wyświetlenia. I wiecie co? To jest chyba jedna z fajniejszych rzeczy w popularności, kiedy zamiast zbierać kolejne cyfry przy profilu, można komuś dać wspomnienie na całe życie. Bo ostatecznie internet pamięta różne rzeczy, ale najbardziej zapamiętujemy ludzi, którzy potrafią zrobić coś dobrego. I łatwo Gang zdecydowanie to robi. Za moment u nas muzycznie bardzo pięknie. Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem.
1: SK2. Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: Paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
7: I po reklamie.

0: co swoje. To było T-Love i Warszawa, a my zbliżamy się powoli do godziny 17 w sobotę 13 czerwca. Po 17 w Radiu SK2 na początek Sylwia Grzeszczak, Kombi i Wiki Gabor, a dodatkowo po 17 powiem Wam o wczorajszej awarii, przez którą świat na chwilę się zatrzymał. No to co? Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
0: No i mamy godzinę 17 punktualnie na zegarach Radia SK2. Ja nazywam się Antonina Wandesel i tutaj będziemy mieć dla Was najlepszą porcję najlepszych polskich hitów. Także koniecznie bądźcie z nami. A ta sobota, no zaczynaliśmy jak było bardzo deszczowo, a teraz jak patrzę za okno, no to trochę się wypogodziło. I tego się trzymamy. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania.

Taki przyjemny numer na kilka chwil po godzinie 17. Mrozu i nie ma miejsca jak dom. Słuchajcie, wczoraj świat na chwilę się zatrzymał. Nie przez pogodę, nie przez politykę i nawet nie przez mundial. Padł Facebook i Messenger. I jak zwykle w takich sytuacjach miliony ludzi ruszyły w jedno miejsce na inne media społecznościowe, żeby sprawdzić, czy tylko u nich nie działa przypadkiem Facebook i Messenger. Przez moment zapanowała lekka panika. Niektórzy gorączkowo resetowali aplikacje, inni Wi-Fi, a najbardziej zdesperowani zaczęli nawet rozważać zwykły telefon do znajomych. No, na szczęście awaria została szybko usunięta i wszystko wróciło do normy. No ale widzicie, wystarczy kilka minut bez Messengera i Facebooka, żeby człowiek zrozumiał, że zna numer telefonu do kilku osób i może nawet dwie z nich to są rodzice, więc czasem może dobrze być offline. Zastanówcie się nad tym. SK2. A teraz absolutny hit w Radiu SK2. Ich troje razem, a jednak osobno.

0: To był Dawid Podsiadło i jego sezon. No i właśnie, jeżeli zapytacie o sezon, no to jeżeli na ten weekend planowaliście leżak, słońce i nic nie robienie, to pogoda najwyraźniej ma własne plany. IMGIW ostrzega, że przed nami sporo chmur, przelotne opady, burze, a miejscami nawet grad i silniejszy wiatr. No, mały początek był tego już dzisiaj rano. Najbardziej kapryśna aura ma pojawić się na północy kraju, a niedziela zapowiada się jako najchłodniejszy dzień weekendu. Także nie mam dobrych wieści. Krótko mówiąc, parasol warto mieć pod ręką, nawet jeżeli rano będzie wyglądało to na takie lato, to jednak nie. Ale jest też dobra wiadomość, za tydzień synoptycy widzą już powrót upałów, czyli klasycznie, najpierw jesień, potem lato, wszystko w jeden czerwcowy tydzień, jak to w Polsce. No więc w ten weekend najbardziej trafną prognozą pogody będzie: ubierz się na każdą porę roku i licz na szczęście.
1: SK2.
0: A teraz Kasia Cyrkwicka i numer Na kolana.

0: To była Sanach i Marcepan. No a słuchajcie, mam dla was coś bardzo smakowitego. W ten weekend, w sobotę i w niedzielę, Wilanów w Warszawie robi się totalnie grillowy. Wraca Grillfest 2026 i będzie tam wszystko, co kochają fani jedzenia z rusztu, no i nie tylko. My też tam oczywiście będziemy. Na miejscu pokazy kulinarne, food trucki, degustacje, panele, wspólne grillowanie, przekąski, nowinki z kuchni świata, no i masa konkursów z nagrodami i do wygrania grille, sprzęty kuchenne, gadżety, także jest o co walczyć. To jest po prostu wielkie święto grilla w luźnej atmosferze z dobrym jedzeniem, no i będzie sporo okazji, żeby coś dobrego spróbować, no i coś fajnego wygrać. I jutro od samego rana, od środka będzie to dla was ogarniał Kamil Nosel. Będzie próbował, zaglądał, relacjonował, no i sprawdzał, co tam najlepiej kręci się na ruszcie nie tylko. Więc słuchajcie, jutro słyszymy się prosto z Wilanowa. Już się cała obśliniłam. A za moment muzycznie w SC2 Metzner i Gotham. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty o

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Disney Plus.
0: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
7: I po reklamie.

0: zbliżamy się do godziny 18. To był Krzysiek Zalewski i jego Kurier. A po 18 na początek Sand & Grace, Filip Lato i ich Setka. Ale oprócz najlepszych polskich hitów w SC2, zostawiam Was po godzinie 18 w dobrych, męskich rękach mojego kolegi Kamila Kowalskiego, który już tutaj trochę mi zagląda przez szybę. Już za chwilę Cię, Kamil, puszczę. Jeszcze chwila, wytrzymaj. Antonina van Dessel, uciekam powoli. Trzymajcie się, dobrej soboty i pa.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: I po reklamie.
8: Weekend ma wiele twarzy i go zaczynamy w SC2 o 18. Pachnie grillem, może zimną lemoniadą smakuje, albo kończy się nad jeziorem. Byle na razie nie przed telewizorem, mundial dopiero później. Na razie jest 18 i w SC2 na dzień dobry lecimy na 100 Sand and Grace.

faceci, którzy są wiecznie na minusie, bo mniej niż zero i Lady Punk w SC2. Za to nie mniej, a wcale już nie można wynosić jedzenia, czy tam w internecie świecie, z jednego z nadmorskich hoteli. Wprowadzono zakaz wynoszenia zrobionych przez siebie kanapek podczas śniadania. No i to może być pierwszy sezon, w którym to mewy będą bardziej rozczarowane od turystów, bo też liczyły na kanapki na plaży.

0: 22 Gosia Andrzejewicz, która ma już dość, dość. Tak też mówiono 45 lat temu, bo numer, który za chwilę zagram w SC2, to wehikuł czasu do 1981 roku. W kosmos poleciał wtedy pierwszy prom kosmiczny, lot udany, a w Polsce panowała czarna PRL-owska dziura, o której nie bał się śpiewać, choć nieraz musiał używać cenzury. Zespół Lombard, przeżyj to sam w wehikule czasu Eski 2.
1: Na życie patrzysz bez emocji.

0: Sprzedawcy marzeń w Estetwar, chłopaki z Mysłowic. A urodziny jak marzenie będzie jutro miał Donald Trump, prezydent Ameryki, zrobi niezłą imprezę. Nawet mają być walki UFC i to wszystko przed Białym Domem. I też nasz prezydent będzie, pan Karol Nawrocki, tak, który jak tutaj czytam w kolorowej prasie, kupił bardzo fajny prezent panu Donaldowi. Złote spinki do mankietów. I to jest prezent z przesłaniem. Są spinki... Oby na imprezie nie było spin.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze. Polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: I po reklamie.

0: Dym unosi się nad grillem, albo nieźle płonie ognisko, tak jak polskie hity, i płonie gitara w ręku wujka, który nawet potrafi takie właśnie hity zagrać, a kto by nie umiał zaśpiewać razem z Marylą, ale to już było. I choć w papierach lat przybyło, to zawsze jesteśmy wiecznie młodzi i mamy w sobie tyle energii jak ona. Marylka Rodowicz w SC2, a za chwilę godzina, co będę mówił, która szczęśliwi czasu nie liczą ze SK2.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.

0: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: I po reklamie.
4: 19. To co, gotowi? Czy jeszcze chwilka? Trzeba jeszcze co nieco poprawić i dopiero szykujecie się do wyjścia. Byle tylko nie po angielsku, bo w SC2 no nie mamy wyjścia. Gramy tylko polskie i to najlepsze hity. Sanach, Mrozu, Urszula w tej godzinie. Tak wchodzimy w sobotni wieczór. W majowym nastroju z Marius Manx na Dzień Dobry Wieczór, a do tego...

Wiktor Waligura i jego cztery pory roku w SC2, a możliwe, że tej jesieni zobaczymy po 10 latach przerwy. Trochę czasu było, nie? Kolejny sezon, 11 serialu Rancho. W mediach tutaj społecznościowych widzę, pojawiły się pierwsze zdjęcia znanych z serialu aktorów. Są próby, wójt jest, biskup jest, Czerepach też, Lucy również. No i ta ławeczka słynna przed sklepem. Najlepsze miejsce. Też wymiany informacji, no szybsze niż internet. Ale teraz spokojnie, Monika Brodka, Westy 2. We'll

S2. Mistrzowskie światowe kawałki Mrozu Vito Bambino, a my rozgrzewamy się razem z nimi i czekamy na was, bo zbieramy ekipę, do której możesz dołączyć ty. SK Karniaki Cup to nasza zabawa, w której tworzymy drużynę słuchaczy Eski 2. Obejrzymy razem w loży meczyk, no i ze Sławkiem Peszko postrzelamy karne na Narodowym. Nikt nie będzie udawał kontuzji, nikt nie będzie sprawdzał waru, wiecie, piłka, bramka, jeden strzał i wszystko jasne. Szczegóły zabawy. SK Karniaki Cup na sk2.pl.

0: potrafi takie robić numery, które po prostu nie chcą w ogóle z tej głowy wyskoczyć. W SC2 Ania Dąbrowska, która ma w głowie jutrzejszy koncert, zagra w Inowrocławiu i nie zdziwię się, jeżeli po koncercie pół miasta będzie chodziło z piosenkami Anki w głowie. Taki efekt uboczny, całkowicie normalny i bardzo przyjemny duet. Quebona Fide z Zalią już za chwilę w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny

Jest taki amerykański film Tańczący z wilkami, a tutaj Duda Westerwa, proszę, pięknie tańczy z aniołami. Zatańczą również ładnie dzisiaj na mundialowskim boisku. Drużyny, przygotujcie chusteczki, bo Kataru piłkarze zagrają ze Szwajcarami, czyli wszystko będzie śmigać jak w szwajcarskim zegarku, a za chwilę na zegarach 20 i Westerwa powspominamy sobie sami. Lato 2000.

0: SK2.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być była

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: 2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.